oczach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Niczym się nie martw, jak to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: SK Koszalin News.
1: Białogard ma kolejnego honorowego mieszkańca. Tytuł honorowego obywatela miasta został nadany Jerzemu Borowczakowi. To bardzo ważna postać dla Solidarności. W sierpniu 1980 zainicjował strajk w Stoczni Gdańskiej. Został wówczas bliskim współpracownikiem Lecha Wałęsy. Były prezydent uświetnił swoją obecnością galę ludzi wolności w Białogardzie, podczas której wręczono panu Jerzemu ten honorowy tytuł.
2: Gdyby on nie zaczął tego strajku, to nie byłoby Wałęsy też. Ja chyba w kraju mam na koncie najwięcej strajków. I wiem, że najważniejszy jest początek. Najtrudniejszy właściwie. A więc on sobie nie zdawał sprawy, co robi. Miał szczęście, że nam się udało. Gdyby się nam nie udało, no to by zapłacił wysoką cenę. To wszystko było po to, żeby zmienić Polskę. Zmienić wszystko, co tylko jest możliwe po tamtym niedobrym okresie. Ponieważ wszystko chcemy zmieniać, a to nie jest takie proste, no dlatego, że każdy ma inny pomysł na zmiany. I więc musimy wydyskutować. Więc najpierw było słowo, a słowo trzeba się stanie. Jesteśmy w okresie słowa. Dyskusji, jak ta Polska, jak ten świat ma wyglądać. Szkoda nam zniszczyć tych osiągnięć, które jednak mamy w tym pokoleniu. I w związku z tym no, trzeba iść w tym kierunku, że no, zmieniamy wszystko, co jest do zmiany. To nie idzie dobrze, więc każde ręce na pokład.
1: Jak na miano honorowego obywatela miasta Białogard zareagował Jerzy Borowczak, jak wspomina wydarzenia z sierpnia 1980 roku.
3: Był grudzień, tragiczny w Gdańsku. Zabito 50 osób. I myślę, że ten grudzień wcześniej, 56 rok, tak, 68 dla studentów, no ale zawsze Polacy byli podzieleni. Najpierw studenci, potem robotnicy, potem znów robotnicy, studenci, aż w końcu powstały takie organizacje jak Ruch Młodej Polski, jak Komitet Solidarności Studentów, jak Wolne Związki Zawodowe. I wtedy powiedzieliśmy sobie, nigdy osobno, tylko razem możemy ten system pokonać. No oczywiście to sierpień 80 to była wielka taka rewolucja robotnicza w Gdańsku. No potem osiągnęła to szczyt całej Polski i górnicy i hutnicy. No i oczywiście te dwa tygodnie w Stoczni wielu nas nauczyło, jak rozmawiać, jak nie podpalić Polski. Potem stan wojenny i już tak miło nie było, ale w 89 roku ponownie wróciliśmy do rozmów i to dało nam okrągły stół, a przez okrągły stół pierwsze wolne wybory i Polska trafiła na, że tak powiem, łono Europy. Potem Unia Europejska, NATO. To były osiągnięcia właśnie tego strajku w sierpniu 80 roku, w którym dowodził Lech Wałęsa. Ja stąd wyjechałem najpierw na misję stabilizacyjną do Syrii, do Egiptu. Później wyjechałem stąd do Gdańska, tam rozpocząłem ten strajk 14 sierpnia i zawsze Białogard był dla mnie ważny. I myślę, że to dla każdego, bo jak się spojrzy nawet w telewizji na pogodę, to patrzy zawsze Gdańsk, Białogard. Tak samo bardzo chętnie tu wracam. Mam tu rodzinę, tu była edukacja, tu była pierwsza praca. Także jestem mile zaskoczony, że kapituła wzięła pod uwagę moją kandydaturę.

0: Kultura na honorowego obywatela miasta Białogardu jest dla mnie naprawdę bardzo ważna. No dzisiaj jeszcze w Polsce mam bardzo dużo nieporozumień politycznych, zwalczających się ugrupowań. No, trzeba by nawiązać jeszcze raz do tradycji sierpnia, kiedy byliśmy połączeni, kiedy do Solidarności wstąpiło 10 milionów ludzi i nikt nie bił się na ręce z władzą komunistyczną. Wszystko było przez dialog. Stąd nagroda pokojowa dla Lecha Wałęsy, że prowadził tą walkę w takiej formule pokojowej.
1: Jerzy Borowczak urodził się w 1957 w Białogardzie. Ukończył zasadniczą szkołę rolniczą w Tychowie, a także technikum budowy okrętów w Gdańsku. Był posłem RP 5 kadencji. Więcej o jego życiorysie można dowiedzieć się z książki Sierpień 80 rozpoczął Jerzy Borowczak. To wywiad Rzeka, który przeprowadziła Beata Gołębiowska, wydany w 2023 roku. Materiał przygotowała Magda Wanowska-Miksa.
2: SK Koszalin.
1: Członkowie Prawa i Sprawiedliwości przedstawili wyniki kontroli poselskiej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Omówili też najważniejsze pytania i odpowiedzi, jakie uzyskali od administracji szpitala. Pozytywnie ocenili jakość usług medycznych, choć sporym problemem jest brak dostępu do niektórych specjalistów, długie kolejki w poradniach i zadłużenie szpitala. O tym posłowie Czesław Hoc i Marek Subocz.
3: Zadaliśmy 32 pytania w 7 działach. Otrzymaliśmy odpowiedź na 22 strony. Przyjęto nas, powiedziałbym, bardzo w sposób taki poważny, komunikatywny, nawet bym powiedział merytoryczny. Aczkolwiek potem dostaliśmy odpowiedzi na piśmie i nie ze wszystkimi się zgadzamy i razem postanowiliśmy, że zrobimy taką rewizytę. Szpital zatrudnia 1084 osoby. Na dzień 31 grudnia 2025 zadłużenie. Zobowiązania ogólne wnosiły 70,2 miliony złotych. Zobowiązania wymagalne 8 milionów 80 tysięcy złotych. Zobowiązania ogólne, przede wszystkim to były tak, 20 milionów, ponad 20 milionów to były dostawy, usług, leki i usługi. I uwaga, 9,5 miliona na kontrakty lekarzy i 8,7 miliona z tytułu wynagrodzeń. Dlatego tutaj będziemy też wyjaśniali to, ten aspekt, jak to jest, że na koniec roku 9,5 milionów na kontrakty lekarzy jakby zadłużenie jest i też 8,7 milionów z tytułu wynagrodzeń. Następnie rzeczywiście zobowiązania wymagalne i też tutaj 5,6 milionów z tytułu dostaw leków i 2 miliony na materiały medyczne. Już możemy sobie podświadomie albo świadomie pomyśleć o pewnych zagrożeniach, bo jeśli dojdzie do tego, że rzeczywiście te zobowiązania ogólne, czy nawet te wymagalne nie zostaną zapłacone, to mogą być perturbacje albo bardzo wielkie ograniczenia w dostawie leków. Jeśli chodzi o zobowiązania publiczno-prawne, one wszystkie są płacone. Czyli jeśli chodzi o ZUS-y, Urząd Skarbowy, VAT Urzędu Skarbowego, PFRON, podatek od nieruchomości. Te wszystkie aspekty publiczno-prawne są wypłacone i nie ma tutaj zadłużenia żadnego, jeśli chodzi o zobowiązania wymagalne. Badanie satysfakcji. Jest ankieta satysfakcji pacjentów i uwaga, według tej ankiety 8,55% jest zadowolonych z pracy personelu i funkcjonowania szpitala. Kobiety poleciłyby ten nasz szpital, wojewódzki szpital, innym kobietom w aspekcie opieki okołoporodowej. Poradnie. Oczekiwania na poradnie. Jedno oczekiwanie przeraża. Poradnia neurochirurgiczna 2676 osób czeka 4 lata. Poradnia okulistyczna prawie 7 tysięcy pacjentów czeka i pierwszy termin 2029. No i jeszcze jest poradnia hepatologiczna, która bardzo wielu oczekujących jest. Ponad 8 tysięcy osób i też jest to sierpień 2027 rok. Najdłużej się czeka na oddział laryngologiczny. Tam jest 535 osób w oczekiwaniu. Informacje wręcz zatrważające. Natomiast jeśli chodzi o poradnię endoskopową, czeka się na gastroskopię wrzesień 27 i na kolonoskopię czeka się grudzień 27, czyli już teraz się czeka i teraz jeśli w aspekcie tego ograniczenia, że będzie kolonoskopia, gastroskopia i tam badania specjalistyczne obrazowe ograniczone, no to zaczyna być już naprawdę dramatycznie. Teraz zakażenia wewnątrzszpitalne i tutaj też zatrważająca liczba, 166 zakażeń wewnątrzszpitalnych. Wychodzi na to, że miesięcznie 13,8 jest zakażeń wewnątrzszpitalnych. Jest to przerażająca liczba. Musimy to też zbadać. Ponad 20 milionów złotych na outsourcing. I uwaga, 12 milionów złotych z tych outsourcingu jest na inne badania diagnostyczne. To też zadamy pytanie, jakież to są inne badania diagnostyczne, mając całe zaplecze laboratorium centralnego, bakteriologii i tak dalej, jakie to są inne badania diagnostyczne, które wymagają kwoty ponad 20 milionów złotych rocznie oczywiście. Też pytaliśmy się o skarg, 55 skarg pacjentów, z tego

0: jest napisane 48 bezzasadnych, a więc też będziemy pytali, jakiego rodzaju te skargi były. Oczywiście tam jest napisane, że obsługa, ewentualnie niewłaściwe jakby odnoszenie się personelu. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o takie resume tych odpowiedzi. Zadowoleni jesteśmy, że tak szeroko odpowiedzi są potraktowane, ale z drugiej strony wiele niejasności.
1: Ta kontrola z pewnością wykazała to, że szpital działa pod dużą presją, jeśli chodzi o finanse, kadry czy organizacje. I to jest taki alarm dla całego systemu zdrowia. Mam wrażenie, że przerzuca się tą odpowiedzialność na szpitale, co jakby skutkuje tym, że sytuacja finansowa w szpitalach nie jest najlepsza, a w niektórych naprawdę jest dramatyczna. Jest wiele rzeczy, które nas niepokoi, między innymi z informacji, które uzyskaliśmy od dyrekcji szpitala. Mamy informację, że szpital co miesiąc wykonuje świadczenia ponad limity na kwotę 5-6 milionów miesięcznie, co w skali roku tworzy dużą kwotę. To też będziemy pewnie chcieli wyjaśnić podczas kolejnej kontroli. A co powoduje to, że pacjenci po prostu czekają w dużych kolejkach i nie mogą dostać się do szpitala, bo za to szpital nie ma płacone. Kolejna informacja po kontroli poselskiej.

0: Pewien chaos, frustracja wśród pacjentów, a tego nie powinno być. Z tej kontroli jest taki apel o to, żeby zadbać o szpital w Koszalinie, przede wszystkim dla mieszkańców Koszalina, ale także i regionu koszalińskiego.
1: W Wojewódzkim Szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Koszalinie trwa cały czas spór zbiorowy od grudnia 2020 roku z Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych o poprawę warunków płacy i pracy. To jest nasz głos i nasza kontrola nie jest po to, żeby nękać kogoś, żebyśmy do komuś, no kolokwialnie rzecz ujmując, dokopali, tak? Tylko jest po to, żebyśmy windowali albo utrzymywali dobry poziom, najwyższy poziom świadczonych usług medycznych.
2: Do tego tematu będziemy jeszcze wracać, a materiał przygotowała Agnieszka Górska.
3: SK Koszalin.
2: Przed nami festiwal organizacji pozarządowych w Koszalinie. Fundacje i stowarzyszenia wyjdą do mieszkańców, by pokazać, czym zajmują się na co dzień. Na miejscu poza prezentacją organizacji czekać będzie mnóstwo atrakcji. O tym, co dokładnie znalazło się w programie i dlaczego to wydarzenie jest tak ważne dla miasta, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
4: Łukasz Cieśliński, pracownia pozarządowa.
5: Marzena Tkaczy, pracownia pozarządowa.
6: Zbliża się festiwal organizacji pozarządowych. Kiedy będzie mieć ten festiwal miejsce? Czy dalej można się zgłaszać?
4: Tak, jak najbardziej. Festiwal organizacji pozarządowych to jest już stałe wydarzenie w kalendarzu naszego miasta i tam z kolei organizacje pozarządowe to jest główny aktor tego wydarzenia, czyli koszalińscy społecznicy i społeczniczki pokazują mieszkańcom to, co robią na co dzień, pokazują swoją aktywność, swoją siłę. Szukamy, oczywiście cały czas mamy przestrzeń po to, żeby organizacje się zgłaszały do nas. Wszystko to musimy ustalić, ale już niedługo, więc trzeba się spieszyć, bo my to wszystko będziemy musieli w przestrzeń fizyczną zmieścić. Natomiast tak, zainteresowanie jest i ze strony organizacji, co nas bardzo cieszy, bo to już jest przecież kilkanaście lat tego wydarzenia. Ale też zachęcamy i co roku mamy bardzo duże zainteresowanie ze strony mieszkańców. Oni też są chętni, żeby zobaczyć, właśnie poznać nas, bo tak na co dzień nie ma miejsca, natomiast nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo przestrzeni naszego miasta wypełnia sektor pozarządowy, czyli właśnie stowarzyszenia i fundacje. Festiwal jest po to, żeby te dwie strony spotkać ze sobą, uprzyjemnić czas mieszkańcom, ale też właśnie nawiązać kontakty, zgłaszać się do wolontariat, to wszystko na festiwalu.
6: No i właśnie co w tym roku w programie? Czy będą jakieś nowości?
5: Nowości jak nowości, ale proszę Państwa, proszę traktować festiwal jako taką swoistą giełdę wolontariatu. Z tego względu, że w tamtym roku mieliśmy 63 stoiska stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych, które przedstawiają po pierwsze swoją ofertę, zapraszają do udziału w swoich wydarzeniach, ale również szukają wolontariuszy. Więc tak naprawdę przychodząc możecie Państwo sprawdzić dokładnie, która organizacja jest Wam bliższa z sercu albo która do Was bardziej gada. Można porozmawiać, można zobaczyć, co oferują. Każde stoisko to jest coś ciekawego, więc jak gdyby trudno nam jest powiedzieć, co w tym roku organizacje już planują. Mamy na pewno całe miasteczko zabaw. Tak jak zawsze na górce, czyli tam na tym placu, na trawie, gdzie będziemy bawić, gdzie będziemy w jakiś sposób mieszkańców zachęcać do tego, żeby wzięli udział właśnie w tych animacjach. Oczywiście cały plac naszy, tego podwórka pozarządowy, gdzie będziemy karmić. Będziemy dobrze karmić, jak co roku i polecamy już nasz ziemniak z gzikiem, który stał się w Koszalinie dosyć popularną potrawą, ale również grille, różnego rodzaju kiełbachy. Mamy bardzo pyszne zupki, no i oczywiście słodkości.
6: Czyli nie dość, że można się w piękny sposób zintegrować z innymi mieszkańcami Koszalina, to jeszcze właśnie zrobić coś dobrego, bo rozumiem, że tam również będzie można wesprzeć różne organizacje pozarządowe.
5: Tak, oczywiście, że tak. Każde stoisko oferuje coś dla Państwa. Wszystko zależy od tego, co Wam w duszy gra i co chcecie, że tak powiem, zainwestować. Ewentualnie mogą być to różnego rodzaju przypinki, maskotki, różnego rodzaju naprawdę rzeczy, które wykonują organizacje na sprzedaż po to, żeby wzmocnić swoje działanie.
6: A jakie jeszcze organizacje właśnie mogą się zgłaszać?
4: Do nas. Jest formularz specjalny na naszej stronie pracowniapozarządowa.pl. Tam można wypełnić go i wtedy my się będziemy kontaktować, żeby ustalać szczegóły. Można oczywiście zadzwonić, można przyjść na Dworcową. w godzinach 8-16. Bardzo chętnie zachęcamy jeszcze do tego. Poza tym, co przed chwilą można powiedziała, oczywiście będzie ścianka wspinaczkowa, bo to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem od kilku lat, więc specjalnie na życzenie mieszkańców tą ściankę znowu ściągamy. Pokazy różnego typu sprzętu,

0: scena przecież bardzo duża z różnymi występami, także między tymi godzinami 12 a 16 na pewno dużo fajnych rzeczy czeka na wszystkich, którzy tam się znajdą.
1: A czy wiemy, kto na tej scenie wystąpił?
0: Tak, to jest kontynuacja tego, co się dzieje na stoiskach, więc na pewno przede wszystkim organizacje pozarządowe, śpiewacze, recytatorskie, pokazy taneczne, pokazy sportowe, dzieci z koszalińskich szkół i przedszkoli, bo one zawsze otwierają nam we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody, więc przez te kilka godzin faktycznie mamy super prowadzącego, przecież Michał Bieliński, który też angażuje gości festiwalu do wspólnej zabawy, do opowiadania, więc na pewno będzie się działo bardzo dużo.
1: Dlaczego warto właśnie wziąć udział w festiwalu organizacji pozarządowych jako koszalinia? Niektórzy niekoniecznie są społecznikami, ale chcieliby się zaangażować.
2: Ponieważ tylko i wyłącznie raz do roku jest taka okazja, żebyście w jednym miejscu, w jednym czasie spotkali wszystkich, którzy chcą działać w naszym mieście.
3: Festiwal Organizacji Pozarządowych startuje 14 czerwca przy ulicy Pozarządowej 1 w Koszalinie.
4: SK Koszalin.
3: Wracamy do wydarzeń zaplanowanych na obchody 760-lecia Koszalina. Dzisiaj trochę o wydarzeniach tanecznych i sportowych w programie m.in. Leśna Piątka na Dychę, czyli Wieki Marsz na dystansie 10 km, Bieg Benedów, rajd pieszy szlakiem kamieni granicznych, maraton pływacki, wyścig rowerowy, rajd samochodowy, Puchar Polski, Pasja Cup oraz Puchar Polski Strongman Koszalin.
5: Robert Romiński, założyciel Studia Tańca Pasja. Pasja również obchodzi 20-lecie w tym roku, więc z tego tytułu organizujemy olbrzymi turniej tańca towarzyskiego. Jest to 23 maja na hali sportowo-widowiskowej. Odbędzie się Puchar Polski Dorosłych, czyli najwyższej kategorii tanecznej w Polsce. Będą to najlepsze pary polskie i tak jak corocznie od 20 praktycznie lat przyjeżdżają pary do nas z całej Polski, w tym roku nie zabraknie emocji. Mamy również Puchar Polski w kategorii Under 21, czyli do 21 roku życia, czyli to są dwie najbardziej rozpoznawalne, jakby najbardziej znane kategorie. To są najlepsi tancerze Polski. Wielokrotni mistrzowie Polski również potwierdzili już obecność, że wystąpią na naszym turnieju. Jest to dla nas też wielki zaszczyt. Gala wieczorna zaczyna się od godziny 17, nieco wcześniej w tym roku, ze względu na to, że tyle rzeczy się będzie działo tego dnia w Koszalinie, ale tym my dalej chcemy roztańczyć cały Koszalin i jak corocznie robimy jakieś imprezy, które mają możliwość, żeby każdy z Koszalina uczył się z nami tańczyć. Ja jako zwycięzca Tańca z Gwiazdami poprowadzę taką lekcję tańca, bo zbliża się również Dzień Matki i wymyśliliśmy taki koncept, że każde dziecko będzie mogło zaprosić swoją mamę i nauczyć się na hali sportowo-widowiskowej. O godzinie 13 za darmo będzie wejście i będziemy uczyć takie właśnie mamy, które zaproszą własne dzieci.
6: Wioleta Wojciechowicz, Studio Tańca Pasja. Jak najbardziej serdecznie zapraszamy na nasze największe wydarzenie w przeciągu tych 20 lat. Rozpoczynamy o godzinie 9 turniej tańca towarzyskiego. Natomiast to, co nas bardzo mocno wyróżnia, to to, że zawsze co roku staramy się organizować też taką strefę bezpłatnego wejścia na takie wydarzenie i też będzie to miało miejsce również w tym roku. Tak jak w ubiegłych latach biliśmy rekord Polski, w tym roku po prostu darmowe wejścia dla mam z dziećmi na naukę tańca. Oprócz tego będzie przygotowana darmowa strefa zabaw, dmuchańców, animacji, konkursów dla dzieci. Będzie można też skorzystać z bezpłatnej nauki tańca, bezpłatnej nauki akrobatyki, gimnastyki. Będą konkursy z nagrodami, także serdecznie zapraszam, godzina 13. Będzie również festiwal nowoczesnych form tanecznych, więc będzie to naprawdę taki dzień pełen tańca.
5: Iż corocznie rzeczywiście odwiedzana jest jakaś gwiazda. W zeszłym roku prowadziła Agnieszka Kaczorowska, Ilona Krawczyńska, Rafał Masera, Kuczaj, czy Mateusz Chłatki, czy Edyta Herbuś. W tym roku również będziemy mieli taką gwiazdę, więc proszę śledzić nas na naszych social media.
7: Karol Kołaszewski, jestem organizatorem Pucharu Polski Strongman wraz z panem prezydentem, z Urzędem Miasta oraz Centrum Kultury 105. Już dzisiaj was zapraszam na dzień 23 maja o godzinie 13. Koszalin Arena, tak to się nazywa, plac podorzymkowy. Odbędzie się Puchar Polski Strongman, gdzie w Koszalinie zjawi się sześciu jednych z najsilniejszych ludzi w Polsce, aktualnie zajmujących ranking w Polsce. Jeżeli mogę coś powiedzieć o zawodach, odbędzie się 6 konkurencji w tym roku, a też mogę się również pochwalić, będzie jedną konkurencją, tak jakby niespodzianką, coś innego. Będą dwie konkurencje związane z tirem. Jedną konkurencję trzeba będzie pchać tira, kolejną konkurencję trzeba będzie go przepchnąć całego. Także tego jeszcze w Polsce nie było. Zawodnicy jeszcze tego nie wiedzą, co ich czeka. Także myślę, że będzie dla nich to wielka niespodzianka. Oprócz tego waga około 16-17 ton z wydłużaną wyczepą, naczepą. Naczepa około 17 metrów, jakoś tak, no ciężko mi teraz powiedzieć. To będzie przepchanie tira. Kolejną konkurencją będzie spacer Bushmana, dawny z

0: zwany dawniej. Ciężar będzie 370 kg, będzie waga płatu, też będziemy trzymali około 30 kg w jednym ręku na wysokości nad głową, dasz na czas. Będzie wyciskanie dużej belki, belka około 140 kg na czas, na ilość powtórzeń. Sędziami tego wydarzenia będą Sławek Toczek, legenda Strongman, Krzysztof Radzikowski, też również legenda Strongman oraz aktualnie gwiazda telewizji programu Gogglebox. Prowadzącym całą imprezę, całe zawody będzie Jarosław Dymek, również kolejna legenda Strongman. Także gościem specjalnym będzie nasz koszaliński ciężarowiec, tak, pan Wojciech Natusiewicz. Cóż można powiedzieć jeszcze o zawodach? Podczas całej imprezy będą trzy konkurencje dla publiczności, także panie, mężczyźni, kobiety będą mogli się spróbować. Będzie też konkurencja dla najmłodszych, czyli dla dzieci, też będą mogli sobie spróbować fajnie. Będą też pokazy walki, będą pokazy też taneczne, także serdecznie zapraszam. 23 maja, godzina 13, Koszalin Arena, tereny porządkowe.
1: Szczegółowy program wydarzeń z okazji 760-lecia Koszalina dostępny jest na stronie Centrum Kultury 105. Materiał Agnieszki Górskiej.
2: SK Koszalin.
1: Pomerania Basket to nowy klub sportowy, który powstał w Darłowie. Głównym celem jest zaszczepienie w młodych mieszkańcach miasta miłości do koszykówki, nauka tej dyscypliny sportu oraz udział w zawodach sportowych. Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu i cały czas można się jeszcze zapisać, mówi trener klubu Tomasz Kościelny.
3: Darłowo nie ma jakichś wielkich tradycji koszykarskich związanych szczególnie jakby z działalnością klubową i młodzieżową. No i mieszkając tutaj już 12 rok, postanowiłem, że trzeba to zmienić, jako że sam jeszcze jestem czynnym amatorskim koszykarzem. Udzielam się tutaj w koszalińskiej lidze kalki. Staram się czasami jeszcze jeździć na jakieś turnieje odbojów. Gramy 3x3. Więc jesteśmy aktywni. Postanowiłem, że chciałbym się tą swoją wiedzą i pasją podzielić z młodzieżą. No i postanowiłem, że założymy sekcję, tak? Więc na tą chwilę założyliśmy sekcję, która pracuje na tą chwilę bardzo, tak, że tak powiem, otwarcie. Skupiamy 2 grupy młodzieżowe, jedną chłopięcą i drugą dziewczęcą. No i już tak to kilku miesięcy pracujemy.
4: No, wspomniał pan, że za dużych tradycji w Darłowie koszykarskich nie ma. Rzeczywiście Darłowo siatkówką głównie kiedyś przynajmniej stało. Stoi do dzisiaj, tak jest. Ale jak z zainteresowaniem? Czy wielu zawodników pan trenuje? Jak te treningi wyglądają? Ile w ciągu tygodnia czasu na to poświęcacie?
3: Na tą chwilę ćwiczymy tylko 2 razy w tygodniu, ponieważ jakby niestety w mieście brakuje nam dostępności do sal, ponieważ wbrew pozorom może koszykarskich tradycji to nie było, ale jak wcześniej pan wspomniał, są 2 kluby siatkarskie, kluby bokserskie, kluby piłkarskie, kluby biegowe, jest dużo sekcji fitnessowych w różnym wydaniu, więc miasto ćwiczy, miasto trenuje, no a przydałaby się jakaś nowa, dobra hala, no której na tą chwilę jeszcze nie mamy, więc liczymy, że może w niedalekiej przyszłości uda się to zrealizować, czekamy na ruch władz miasta. Na tą chwilę zainteresowanie, no, przemieniliśmy troszeczkę zawodników. W tej chwili przede wszystkim w tym roku skupiamy się na tym, żeby zaszczepiać w młodzieży tą pasję, no i uczymy od podstaw, czyli naprawdę, no, jak nie ma tutaj, nie było wcześniej jakiejś tradycji, no to przychodzą do nas zawodnicy, zawodniczki, które no, na początek po prostu nic nie potrafiły, więc musieliśmy zacząć od podstaw, a wiecie, że to wszystko trwa, tak? Więc na tą chwilę ćwiczymy, trenujemy, uczymy się przede wszystkim podstaw, uczymy się zasad gry. Ja przewiduję to, że no, ta praca, którą trzeba wykonać, no, będzie trwała najbliższe 2 lata, przynajmniej rok. Jedna grupa jest młodzieżowa 15-16, druga jest taka 11-12. Teraz chcemy zrobić jeszcze nabór na 2 młodsze grupy, bo pojawiło się, że tak powiem, światełko w tunelu, jeśli chodzi o dostępność sali. Ja już też nawiązałem tutaj kontakty z ludźmi, którzy chcą z nami współpracować, a propos trenerów. No i dopiero w tej chwili będziemy rejestrować jakby naszą działalność, powiemy już, jak to ma wyglądać. Postanowiłem, że ten rok poświęcę przede wszystkim na zaszczepianie pasji i wypracowanie modelu treningowego. Nie tylko jeśli chodzi o samo trenowanie, tylko właśnie chodzi o dostępność do infrastruktury, tak, do hali, do boisk. Tutaj oprócz tego, że mamy hale, mamy jeszcze orliki i tak dalej, jest teraz okres cieplejszy, więc też również będziemy trenować na dworze.
4: Wspomniał pan o tym, że będzie się teraz skupiał głównie na właśnie zaszczepianiu pasji i trenowaniu od podstaw, ale widzi pan jakiś potencjał? Są takie,
3: zawsze
4: powiedzmy...
3: potencjał. Mhm. I najważniejsze, że młodzież chce, przychodzi, pyta i tak dalej. No niektórzy się zderzają z rzeczywistością, chcieliby, a okazuje się, że jest to ciężkie, ale się nie poddają, więc wiadomo, że zawsze jest jakaś rotacja. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą, jedni próbują, drudzy rezygnują, idą do innych sportów i w ogóle rezygnują. Więc to zawsze jest proces taki, ten proces wyselekcjonowania odpowiedniej grupy zdeterminowanej i jakby no skupionej na tym jakimś takim działaniu. Myślę, że to teraz od jesieni zacznie już to funkcjonować.

0: trenować bardziej jednostajnym krokiem, takim ruchem, że będziemy szli w dobrym kierunku. I tak jak wcześniej powiedziałem, teraz skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby po prostu młodzież, która do nas przychodzi, żeby nie uciekała od nas.
1: Ale rozumiem, że jakby cały czas klub jest otwarty, w sensie zapisywać się można. Tak, właśnie, jak to zrobić, jak sobie zaplanować czas, jeśli ktoś miałby ochotę przede wszystkim poznać swoje możliwości i zobaczyć, czy to jest sport dla niego.
0: Generalnie ćwiczymy dwa razy w tygodniu, poniedziałki i środy od godziny 15.30 do godziny 17.30 w szkole SP3 tutaj na sali przy ulicy Franciszkańskiej. I robiliśmy już tutaj z Urzędem Miasta akcję feryjną, tak, czyli podczas ferii zimowych były jakby ferie z koszykówką, była otwarta sala, można było przychodzić. Jedni zostali, drudzy nie wrócili, ale przychodzą, pytają, więc mówię, no na tą chwilę nie mamy dodatkowych rzeczy, ponieważ tam niestety jest tłok na halach.
1: Bierzecie, czy braliście udział już w jakich zawodach, żeby sprawdzić właśnie swoje...
0: Nie.
1: Jeszcze nie.
0: W przyszłym tygodniu, 17 maja jedziemy na pierwszy turniej do Gościna, tam też w Gościnie. W takiej małej gminie. Budują jakby struktury i tak dalej, mają tam fajne warunki, jesteśmy w stałym kontakcie. Czyli idziemy na taki pierwszy towarzyski turniej. Taki troszeczkę na zasadzie drużyny będą mieszane, ponieważ tam też sekcje, które grają, są w mniejszych miejscowości, więc umówiliśmy się wszyscy, że będziemy mieli tak zwaną kategorię open, ale w starszej drużynie to 80-90% to są właśnie nastolatkowie do uzupełnienia składu, żeby to też miało jakiś tam ten, są grający trenerzy, po 2-3 osoby takie troszeczkę starsze ułożone. Więc na takiej zasadzie. No i potem planujemy wystawić się na jakichś turniejach 3x3, które już tutaj jakby w sezonie letnim się odbywają. My też organizujemy po raz trzeci w tym roku turniej barbecue basket kablarłowo 3x3 właśnie i w tym roku też chcemy dołączyć grupę młodzieżową.
2: Przypomnijmy, chętni do uczestnictwa w zajęciach mogą się zgłaszać w każdy poniedziałek i w środę w hali sportowej w podstawówce numer 3 w Darłowie. Początek zajęć o 15.30. Tematem zainteresował się Marcin Pieca.
3: SK Koszalin.
2: Trwa konkurs na nazwę nowego żłobka w Koszalinie. O szczegółach Anna Makarewicz, rzecznik prezydenta Koszalina.
4: Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj ogłosił konkurs na nazwę nowego żłobka w Koszalinie, który jest zlokalizowany przy ulicy Lechickiej 45. Inicjatywa ma na celu zaangażowanie mieszkańców w tworzenie tożsamości nowej miejskiej placówki oraz wyłonienie nazwy, która najlepiej oddaje jej charakter. Zgodnie z założeniami nazwa żłobka powinna budzić pozytywne skojarzenia, być przyjazna zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, a także podkreślać bezpieczeństwo, troskę i zrozumienie. Wartości kluczowe dla tego typu miejsca. Istotne jest również, żeby nazwa była łatwa do zapamiętania i wymówienia przez maluszki. Żeby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaproponować maksymalnie 3 nazwy. Formularz dostępny jest online pod adresami koszalin.wdialogu.pl oraz koszalin.pl. Można go również otrzymać w wersji papierowej w urzędzie, a wypełniony dokument należy dostarczyć do 15 maja. To nie tylko okazja do wykazania się kreatywnością, ale także szansa na nagrodę. Autor zwycięskiej nazwy otrzyma kartę podarunkową o wartości 500 zł do wybranego centrum handlowego w Koszalinie. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców, zarówno osób indywidualnych, jak i

autor zwycięskiej nazwy otrzyma kartę podarunkową o wartości 500 zł do wybranego centrum handlowego w Koszalinie. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców, zarówno osób indywidualnych, jak i

0: Warszawę, która stanie się częścią codzienności najmłodszych mieszkańców Koszalina.
1: Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie. A teraz w magazynie Zmiana Tematu. Znana jest już data rozpoczęcia kursów szynobusu z Koszalina do Mielna.
0: Już od 13 czerwca mieszkańcy Koszalina i turyści będą mogli skorzystać z sezonowego połączenia szynobusem na trasie Koszalin-Mielno. W rozkładzie jazdy szynobusu zaplanowano 13 połączeń dziennie, które już w 15 minut dowiozą do celu. W tym roku będzie można w pełni skorzystać z udogodnień rozbudowanego Centrum Przesiadkowego w Mielnie. W 2025 roku z połączenia szynowego skorzystało blisko 80 tysięcy osób. Cena biletu na połączeniu Koszalin-Mielno pozostanie taka sama jak w roku ubiegłym, czyli 7 zł. Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Wartość projektu to ponad 7 milionów złotych, w tym udział środków Unii Europejskiej ponad 5 milionów złotych.
1: A szynobus na trasie Koszalin-Mielno zacznie kursować 13 czerwca.
2: SK Koszalin News.
1: Władze Koszalina, powiatu oraz okolicznych gmin porozumiały się w sprawie uruchomienia nowych połączeń autobusowych. Pierwsze efekty mieszkańcy odczują w czerwcu, wtedy ruszy linia do Mielna. Pozostałe połączenia mają wystartować we wrześniu.
3: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Spotkaliśmy się nie po raz pierwszy, tylko już może po raz pierwszy w takim gronie aż tak dużym, ale żeby uzgodnić sobie te warunki brzegowe, zawarcie porozumienia, które pozwoli uruchomić transport publiczny z terenu powiatu przez miasto Koszalin. Udało się te warunki brzegowe uzgodnić. Sformułujemy to w treść porozumienia, które zawrzemy w ciągu najbliższych kilku tygodni. Myślę, że 2 tygodnie to jest taki czas, który jest niezbędny, żeby takie porozumienie zawrzeć. Także te warunki brzegowe sobie dzisiaj uzgodniliśmy. Jesteśmy, można powiedzieć, dogadani, aby taki transport uruchomić z korzyścią dla mieszkańców i powiatu, i mieszkańców Koszalina. Te warunki brzegowe, po pierwsze, muszą zabezpieczać interes miasta, interes naszej spółki MZK. W taki sposób też zabezpieczać interesy mieszkańców powiatu, tak żeby mogli dotrzeć do tych najistotniejszych miejsc, takich jak stacje przesiadkowe, jak dworzec PKS, jak szpital, albo centrum miasta, w którym są zlokalizowane przede wszystkim szkoły średnie. I na tym zależy powiatowi i mieszkańcom powiatu koszalińskiego. My oczywiście to też akceptujemy, ale też zależy nam na tym, żeby te autobusy PKS, które będą wjeżdżały, żeby nie meandrowały po całym mieście, żeby MZK dalej tą swoją rolę pełniło. I te interesy przede wszystkim chcieliśmy zabezpieczyć i tak się też stanie. Tak upatologicznie ustaliliśmy, że autobusy PKS będą wjeżdżały do miasta Koszalina i będą zatrzymywały się na konkretnych przystankach. Każdorazowo te przystanki będą uzgadniane. Jeśli też będzie jakaś zmiana w przyszłości, to też będzie wymagała akceptacji miasta na sztywno i każda zmiana każdorazowo w przyszłości będzie wymagała takiego uzgodnienia i akceptacji. Jeśli chodzi o te warunki takie brzegowe, takie generalne, to jesteśmy tutaj porozumieni, także tutaj nie ma żadnego zagrożenia dla zafunkcjonowania takiego porozumienia w najbliższym czasie.
4: Tomasz Tesmer, starosta koszaliński. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję za spotkanie panu prezydentowi, wszystkim wójtom, burmistrzom, zainteresowanym stroną, ale też osobom, które doprowadziły do tego spotkania. Ja cieszę się z finału, który osiągnęliśmy. Porozumienie będzie. Ustaliliśmy, że będzie to w okolicach połowy maja tego roku. Przewozy, jak tutaj powiedział pan prezydent, nie są zagrożone. Kwestia ustalenia tylko i wyłącznie korekt tras, które musimy wprowadzić, które przede wszystkim będą dotyczyły, tak mi się wydaje, trzech najbardziej kontrowersyjnych linii, które zaplanowaliśmy. Cóż, dziękuję wszystkim za zainteresowanie. Myślę, że sprawa kończy się finalnie szczęśliwie dla wszystkich. No i od czerwca zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu koszalińskiego do korzystania z przewozów, które powiat koszalinski będzie organizował wspólnie z gminami powiatu koszalińskiego. Na samego początku mówiliśmy, mamy 37 linii na terenie powiatu koszalińskiego. Jedna linia rusza od czerwca tego roku. To jest linia, która ma prowadzić od Koszalina tak naprawdę przez Sianów do Mielna i z powrotem, bo tak funkcjonują linie. Natomiast pozostałe linie w 16 przypadkach przechodzą przez miasto Koszalin. W większości przypadków one trafiają do jednego miejsca, to jest dworzec PKS-u Koszalin. Te 8 linii, to musimy jeszcze tutaj z panem prezydentem dograć, jak one będą funkcjonowały, tak żeby faktycznie nie wklejać się tutaj w przewozy proponowane przez MZK. Natomiast pozostałe linie dotyczą poszczególnych gmin. To są linie chociażby łączące gminę Świeszyno z gminą Manowo. Taka charakterystyczna trasa chociażby przez

0: Przez Cewlino i Mierzym tutaj do Koszalina. To są linie prowadzące do poszczególnych szkół w 5 gminach powiatu koszańskiego, tak żebyśmy mogli połączyć przewozy szkolne z przewozami pasażerskimi naszych mieszkańców. Przede wszystkim czekamy na porozumienie. Też tutaj dziękuję za zrozumienie panu przewodniczącemu, że będzie sesja nadzwyczajna w okolicach połowy maja. Jak będziemy mieli to porozumienie, to wtedy w trybie bezpośrednim możemy wybrać naszego operatora. A naszych linii na pewno nie będzie to cena wyższa niż ta, która była w postępowaniu przetargowym, czyli mówimy o kwocie około 1 600 000 zł, jeżeli chodzi o ten rok, jeżeli mówimy o rozliczeniu między organizatorem a operatorem. Natomiast kto to będzie konkretnie, ja dzisiaj jeszcze tego nie mogę przekazać.
1: Marek Brzestko, wójt gminy Świeszyno. Pozostaje mi podsumować, bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie, które przebiegło w naprawdę bardzo dobrej atmosferze. Te wszystkie oczekiwania na obu stron zostały sformułowane, także w najbliższym czasie to porozumienie zostanie zawarte. Dla mnie najważniejsze jest to, że mieszkańcy miejscowości wykluczonych komunikacyjnie w gminie Świeszyno, ale w całym powiecie koszalińskim będą mogli dostać się do Koszalina, do miejsca, w którym czeka na nich czy przychodnia lekarska, czy apteka, czy będą mogli zrobić zakupy, czy będą mogli skorzystać z oferty kulturalnej, czy pojechać, czy udać się do szpitala i wrócić na badania i wrócić z powrotem. I to jest kluczowe w tym całym projekcie. Bardzo dziękujemy za możliwość spotkania się tak na roboczo. Bardzo się cieszymy, że ten transport powiatowy zostanie uruchomiony już od czerwca. Jedna linia od czerwca, pozostałe linie od miesiąca września. I to jest w tym wszystkim najważniejsze. Transport będzie bardzo korzystny zarówno dla mieszkańców i powiatu koszalińskiego, i mieszkańców Koszalina. I bardzo, bardzo fajnie, że spotkaliśmy się po środku i ten projekt będzie mógł zostać zrealizowany. Musimy dopracować te szczegóły, bo dzisiaj ustaliliśmy konkrety, ustaliliśmy te ramy porozumienia, ale szczegóły już dopracujemy sobie w najbliższym czasie. To porozumienie planujemy, żeby było podpisane w miesiącu maju i zaraz po podpisaniu porozumienia już poznamy wtedy i rozkłady jazdy i wszystkie szczegóły dotyczące nowych linii. Porozumienie będzie zawarte na dłuższy okres czasu, ale faktycznie od czerwca jedna linia, pozostałe linie od września ruszają.
2: Na terenie powiatu koszalińskiego funkcjonuje łącznie 37 linii, z czego blisko połowa, bo aż 17 będzie przejeżdżać przez Koszalin. Jako pierwsza w czerwcu ruszy linia na trasie Koszalin-Sianów-Mielno.
3: SK Koszalin.
2: W Koszalinie odbył się finał kampanii Drugie Życie, w którym udział wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych. Wydarzenie miało na celu przekazanie informacji m.in. o dobrowolnym dawstwie narządów, ale też szpiku czy oddawaniu krwi. Młodzież mogła wysłuchać ekspertów w dziedzinie transplantologii, ale też porozmawiać z honorowymi krwiodawcami, dawcami szpiku czy osobami po przeszczepach.
4: Małgorzata Kulik, jeden z koordynatorów akcji Drugie Życie, dużej kampanii ogólnopolskiej, nauczyciel w Broniewskim. To jest akcja ogólnopolska, już 18 lat w naszym kraju, mocno informacyjna na temat szczególnie transplantologii, ale też takiej mowy o tym, że jest życie i śmierć. Mowy o tym, że jest zdrowie i choroba, mowy o tym, że każdy z nas może w pewien sposób pomóc, żebyśmy mieli tą świadomość, że tak też możemy wspierać chorych ludzi. Ja chcę bardzo mocno podkreślać cały czas, że bardzo ważne jest krwiodawstwo, że pozyskiwanie dawców szpiku kostnego też jest bardzo ważne. Na naszym spotkaniu, konferencji będą właśnie i dawcy, i biorcy. Lekarz transplantolog i pan koordynator na zachodniopomorskiej transplantologii i szkoły, przede wszystkim młodzi ludzie, bo kampania jest dedykowana 16-18 lat, po to, żeby wysłuchali, żeby zachęcić i uświadomić, że to też ich dotyczy. To jest pokazanie na żywo prawdziwych biorców, prawdziwych dawców.
5: Wojciech Brzuska, koordynator zespołu transplantacyjnego USK 2 w Szczecinie. Temat o tyle trudny, że młodzi ludzie, a my tu rozmawiamy o śmierci tak naprawdę, bo cała transplantologia opiera się na tym, że ktoś za życia wyraził chęć oddania swoich narządów po śmierci do przeszczepienia, tak by innych ratować. Temat trudny, ale właśnie to z młodzieżą najłatwiej rozmawiać. To są ludzie, którzy jeszcze, jeśli w odpowiedni sposób przedstawimy im, na czym to wszystko polega, o czym mówi prawo, jakie są regulacje, dzięki temu będą mogli sami podjąć decyzję, co dalej. Ważne jest, żebyśmy byli do tego czasu już zdeklarowani. Nie przede mną, przed szpitalem, przed lekarzami, już zdeklarowani z samym sobą i poinformowali o tym swoją rodzinę. Ważne jest to, żeby po takich spotkaniach młodzież poszła do domu, przemyślała, powiedziała swoim rodzicom, co o tym myśli, żeby wywołać, chcemy tymi spotkaniami wywołać taką rozmowę społeczną.

0: biologiczną. Zawsze w polskim prawie jest przewidziane, że każdy za życia może nie zgodzić się na pobranie narządów czy tkanek po śmierci. Natomiast najważniejsze jest poinformować o tym najbliższą rodzinę. Okazuje się, że w czasie rozmów z rodzinami, a zawsze jest rozmowa z rodziną, zawsze informujemy o możliwości pobrania i zawsze jest tak, że tam, gdzie rozmowa już była w rodzinie w jakiś sposób, tam ten odzyw jest pozytywny, żeby ta śmierć nie poszła na marne i żeby można było pobrać narządy po to, żeby kogoś innego uratować.
1: Natalia Pańczyszyn z Koszalina, 1,5 roku po przeszczepie szpiku. Drugie życie po przeszczepie to nowe życie. Nowa ja, nowa głowa, nowa psychika, nowe podejście do życia. Zupełnie inaczej niż było przed. Fajnie było przed, ale jeszcze lepiej jest po. Po jest fajnie, bo się wszystko udało. Ja jestem przykładem tego pacjenta, który dostał informację: przyjeżdżaj na oddział, mamy dla ciebie szpik. I 3 tygodnie przed przyjazdem do szpitala: Natalio, zostań jeszcze w domu, bo twój dawca się rozmyślił. To był drugi cios. Pierwszy cios: jesteś chora na białaczkę, drugi cios: dawca się rozmyślił. Więc taki apel nawet do wszystkich, którzy się rejestrują w bazach danych, w bazach dawców szpiku. Naprawdę róbmy to z pełną świadomością, że jeśli zadzwoni ten telefon, to albo powiedzmy nie, bo moja sytuacja życiowa, zdrowotna, przeróżne są sytuacje, nie pozwala mi na to, a jeśli powiem tak, to wchodzę w to na 100%. Ale znając moje szczęście, wiedziałam, że zaraz się coś dobrego wydarzy i nie minął miesiąc, dostałam informację: jest dawca, on się zgodził, jest 100% genetycznie zgodny, robimy ten przeszczep. Nie bójcie się. Ja 14 lat temu ze swoim mężem zapisałam się do bazy dawców i zrobiłam to raczej z taką świadomością: być może mój bliźniak genetyczny będzie potrzebował ode mnie pomocy. No i los sprawił mi takiego psikusa, że to ja właśnie potrzebowałam tej pomocy. Tak wiele i niewiele, bo przygotowanie dawcy też ma swoją cenę. To też są zastrzyki, to też jest odpowiednia procedura. Ale wiedząc, że przez chwilę będę cierpieć z powodu, nie wiem, zastrzyku brzuch, a mogę tam na drugim końcu gdzieś ziemi uratować kogoś i ten ktoś może się uśmiechnąć, spędzić święta z rodziną, przytulić swoje dzieci, złapać bliskich za rękę, to jest po prostu taka magia. To się dzieje magia, tego się nie da opisać słowami. To po prostu trzeba poczuć.
2: Mam na imię Lena Bejnarowicz i jestem z 2. Liceum Ogólnokształcącego. Myślę, że świadomość nie jest zbyt dobra, no bo jednak jesteśmy młodymi ludźmi, dopiero wchodzimy w ten świat ludzi dorosłych. No i myślę, że właśnie teraz, kiedy przyjmujemy tą wiedzę w szkole, no to warto jednak też takie bardzo ważne tematy, no bo jednak transplantologia jest bardzo ważnym tematem. I uważam, że jest to potrzebne dla młodych ludzi, żeby być gotowym po prostu na to.
3: Nazywam się Michalina i jestem z tak zwanego Broniewskiego. Chodzi o to, żeby rozpropagować wiedzę na temat właśnie tych przeszczepów. Uważam, że powinniśmy to robić świadomie, bo tak naprawdę jeśli my się zapiszemy, to dla nas nic to nie zmienia, a dla jakiejś osoby może to zmienić naprawdę bardzo dużo, całe jego tak naprawdę życie. Z wielką chęcią, jeśli będę miała taką możliwość, to właśnie się zapiszę do takiej akcji.
4: Spotkania mają edukować i budować świadomość młodych osób do odpowiedzialnego dawstwa. Przypomnijmy, że polskie prawo przewiduje możliwość wyrażania swojego sprzeciwu na pobranie narządów po śmierci. Ważne jednak, żeby na takie tematy rozmawiać ze swoimi bliskimi jeszcze za życia i poinformować ich o swojej decyzji. Materiał Agnieszki Górskiej.
5: SK Koszalin.
4: Trwają przygotowania do wiosennej edycji regat Trzy Perły. Po kilku latach organizacji zawodów w Darłowie przyszedł czas na Kołobrzeg. Regaty będą połączone z otwarciem sezonu żeglarskiego w kurorcie nad Parsentą. Można się jeszcze zapisywać.
6: Paweł Krakowiak, wicekomandor jacht Klubu Królewskiego Miasta Darłowo. Powstała nowa grupa, bałtycka grupa żeglarska, która postanowiła zorganizować właśnie jeden z etapów regat Trzy Perły w Kołobrzegu. Zresztą my z Kołobrzegiem i z Ustką zawsze współpracowaliśmy, bo cały sens Trzech Pereł, czyli trzech miast Darłowa, Kołobrzegu i Ustki, właśnie miał na tym polegać, żeby scalić środowisko żeglarskie, żebyśmy się mogli razem spotykać i razem brać udział w regatach. Tym razem Kołobrzeg będzie główną sceną tych regat w maju.
5: Czy jest jeszcze czas na zastanowienie, w sensie na przykład którejś z załogi chciałyby wziąć w nich udział?
6: O tak, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie załogi jachtów morskich, bo takie głównie będą brały udział w tych regatach oczywiście. Mamy czas jeszcze, dlatego że start regat jest 23 i 24 maja. Można się zgłaszać. No, bardzo zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w tych regatach, bo no, tym razem bardzo wysoka pula nagród sięgająca 35 tysięcy. Także jeszcze nie było w naszych regatach tak dużych kwot przeznaczonych na nagrody. Pani prezydent miasta Kołobrzegu będzie wręczać swój puchar. Także będzie się dużo działo w tych dniach w Kołobrzegu i właśnie na tych regatach Trzy Perły.
5: I co, te regaty wzorem, powiedzmy, ostatnich 2 lat na redzie portu kołobrzeskiego?
6: Tak, dlatego że

0: Jest to bardziej widowiskowe, dlatego że więcej osób z brzegu, nie tylko uczestników samych regat, którzy pływają na jachtach, ale też z brzegu turystów i mieszkańców, może to zobaczyć po prostu, bo tak jak płyniemy daleko w morze, to właściwie widzimy siebie tylko nawzajem, a żadni ludzie nie mogą nas obserwować, a przecież w takich imprezach nie chodzi tylko o to, żebyśmy my się pościgali i mieli fun, ale też o to, żeby turyści czy mieszkańcy mogli nas pooglądać, mogli popodziwiać, jak pięknie wyglądają jachty na morzu, jakie mają kolorowe spinakery. No jest to, myślę, atrakcja i taka formuła bardziej się nam sprawdziła niż takie dalekomorskie regaty.
1: Każdy jacht może wystartować?
0: Właściwie tak, nie mamy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o jachty. Oczywiście musi on spełniać pewne wymagania do tego, żeby mógł pływać po morzu, bo to jest po prostu obwarowane przepisami. Natomiast mamy dwie grupy jachtów, do 10 metrów i powyżej 10 metrów. Zachęcamy każdego, kto ma jacht morski i jest tu gdzieś w pobliżu, ze Szczecina, z Gdańska, z Kołobrzegu, z Ustki, z Darłowa, no wszystkich, którzy po prostu chcieliby wziąć udział w tych fajnych regatach.
1: To jest ta wiosenna edycja. Czy planujecie też w tym roku jesienną edycję regat Trzy Perły?
0: Tak, planujemy i ta jesienna edycja odbędzie się w Darłowie i też już mamy wstępny termin, to będzie 12 września. Tutaj prawdopodobnie te regaty będą jednodniowe. Będą trzy wyścigi w ciągu jednego dnia, ale będzie to w ciągu jednego dnia tylko. Troszkę takie zakończenie sezonu, bo to jest też otwarcie sezonu, oficjalne otwarcie sezonu w Kołobrzegu, właśnie sezonu żeglarskiego połączonego z imprezami, z koncertami. O, no będzie się tam bardzo dużo rzeczy działo, też na lądzie, też dla turystów i dla ludzi, którzy będą chcieli zobaczyć coś ciekawego też w marinie. No i będzie też parada jachtów regatowych o 11:30 w sobotę, a o 12:00 start regat, który będzie można zobaczyć z molo w Kołobrzegu. Także bardzo atrakcyjnie i zapraszamy wszystkich.
1: To jeszcze korzystając, że jest pan przy telefonie, spytam o plany jacht klubu królewskiego miasta Darłowa. Sekstant, czyli wasz flagowy okręt, już na wodzie?
0: Nie, jeszcze ciągle go remontujemy, bo w tym roku dość duże prace, dlatego że wymienialiśmy w maszcie właściwie całe okablowanie elektryczne. Zajęło nam to trochę czasu i wymagało to dość dużej ekwilibrystyki, ale się wszystko super udało. Natomiast robimy też jakby część podwodną, będziemy jeszcze piaskować kil, będziemy to malować, jeszcze czekamy na pewne elementy. Ster naprawialiśmy, także takie dość duże remonty. No i plany na ten rok są takie, żeby najpierw na długi weekend czerwcowy popłynąć do Kopenhagi. To taki trochę hardkorowy rejs, bo po prostu płyniemy do Kopenhagi, tam nocujemy i na następny dzień wracamy, czyli właściwie 4 doby można powiedzieć, że będziemy na morzu. No a potem taki duży rejs, który był w moich marzeniach i w marzeniach wielu osób z naszego jachtklubu, bo lecimy do Szkocji i będziemy pływać po Hebrydach. Planujemy w połowie sierpnia, od 15 do 22 sierpnia. Tam mamy wyczarterowany jacht, taki dość duży. No, pogody tam są, jakie są. Tam
1: no właśnie.
0: Mocno wieje, tam są pływy, tam są prądy. No, ale to też jest ciekawe w żeglowaniu, że nie tylko zawsze po gładkiej wodzie, a właściwie to im więcej wiatru, albo jak jest dość dużo wiatru, to wtedy fajnie się pływa, a jak nie ma wiatru, no to niestety, to się tak tylko na silniczku i fanu nie masz takiego wielkiego.
2: Przypomnijmy, regaty Trzy Perły w Kołobrzegu 23 i 24 maja. Można się jeszcze zgłaszać, a wszelkie niezbędne informacje na profilu społecznościowym jacht klubu królewskiego miasta Darłowa. A tematem zainteresował się Marcin Pieca.
3: SK Koszalin.
2: W koszalińskim ekonomii odbyło się spotkanie z cyklu Kierunek Kompas Jutra, poświęcone założeniom reformy edukacji, która wejdzie w życie 1 września. O planowanych zmianach mówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Izabela Ziętka.
4: Reforma wchodzi w życie od 1 września 2026 roku do przedszkoli, do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy czwartej szkoły podstawowej, a potem będzie działa się stopniowo. To, co ważne w tej reformie, to po pierwsze nastawienie na wiedzę. Z wiedzy nie rezygnujemy. Wiedza jest bardzo mocną, stabilną nogą tej reformy. Natomiast to, o co nam chodzi, to to, żeby uczniowie tę wiedzę umieli wykorzystać w praktyce. Chcemy osiągnąć to między innymi proponując szkołom tydzień projektowy. Zajęcia, które nie mają być tygodniem zabawy, ale tygodniem, który bazując na podstawie programowej uczy także relacji, współpracy w grupie, wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Ale także doświadczenie edukacyjne, które ma być bardzo

0: mocno obecne w polskich szkołach.
1: Reforma to nowe przedmioty, to przyroda, która będzie teraz obecna w klasie 4, 5 i 6, ale także zajęcia praktyczno-techniczne. Chcemy, aby właśnie dzieci mogły pracować praktycznie, aby mogły się uczyć, aby mogły działać. Zacznę od szkół zawodowych. Przygotowujemy właśnie założenia reformy dla szkół ponadpodstawowych, czyli licea i szkoły branżowe i szkoły techniczne. Zapraszamy nauczycieli bardzo serdecznie i rodziców także do konsultacji. Polskie dzieci nie lubią chodzić do szkoły. One nie widzą, po co się uczą. One tego nie rozumieją. To, co ma

Przygotowujemy właśnie założenia reformy dla szkół ponadpodstawowych, czyli licea i szkoły branżowe i szkoły techniczne. Zapraszamy nauczycieli bardzo serdecznie i rodziców także do konsultacji. Polskie dzieci nie lubią chodzić do szkoły. One nie widzą, po co się uczą. One tego nie rozumieją. To, co ma z konsultacji, polskie dzieci nie lubią chodzić do szkoły. One nie widzą, po co się uczą. One tego nie rozumieją. To, co ma

zajęciach praktyczno-technicznych. Umiejętność stawiania pytań. Tak, szkoła musi się zmieniać, musi reagować na zmiany społeczne. To jest też ta reforma. Dzieci są obciążone i myślę, że to też jest ważne, że my rozłożyliśmy inaczej ten materiał. Uczymy, wiedza jest ważna, ale uczymy zależności, no i wykorzystania i po co. Dzieci jak wiedzą, po co się uczą, to uczą się chętniej i lepiej się uczą. Zmiany, jeśli chodzi o egzamin, to egzamin dla szkół podstawowych 2031 rok, matura 2032.

0: Przyjęliśmy pewne założenia w oparciu właśnie o diagnozę, o analizę informacji płynących z badań, natomiast konkretne rozwiązania są wypracowane przez nauczycieli. Badania PISA pokazują nam, jak polska edukacja ma się na tle edukacji na świecie, średniej, ale też w poszczególnych krajach, i widzimy, że od 2003 roku zdecydowanie cały czas nasze wyniki się poprawiają. Spod średniej OECD wyrośliśmy prawie do pozycji lidera tabeli. Niestety między 18 a 22 rokiem zanotowaliśmy solidny spadek. Oczywiście cały świat zanotował wtedy spadek wyników z oczywistych przyczyn pandemicznych. Natomiast w Polsce jest on wyraźnie widoczny i największy w stosunku do spadków we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ostrzegawcza lampka, która powinna nam dać do myślenia, że z edukacją należałoby coś poprawić i coś zrobić, żeby ten trend spadkowy się nie utrzymał i żebyśmy wrócili do wzrostów. PISA pozwala nam spojrzeć na to, z czym problem mają uczniowie i uczennice w szkołach. No i są to takie kwestie jak poczucie związku ze szkołą, ze społecznością szkolną, chęć chodzenia do szkoły, chęć uczenia się nowych rzeczy w szkole. I z tym niestety w Polsce jest bardzo źle, to znaczy mamy dobre wyniki, jeżeli chodzi o przekazywanie wiedzy, i bardzo kiepskie, jeżeli chodzi właśnie o zaangażowanie w edukację uczniów, ich poczucie sensu, sprawczości. I na takie problemy chcemy odpowiedzieć, proponując właśnie większe zaangażowanie w uczniów, kształtowanie procesu edukacyjnego, dobór lektur szkolnych, dobór zajęć projektowych, w których mogą uczestniczyć, bo tylko wtedy, kiedy sami decydujemy o tym, czego się chcemy uczyć, no to rzeczywiście się w to możemy w pełni zaangażować.
1: Spotkanie skierowane było do kadry oświaty, dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów z regionu i omawiane były główne założenia reformy. To część cyklu spotkań konsultacyjno-informacyjnych dotyczących przyszłości polskiej edukacji. Na miejscu z mikrofonem była też Agnieszka Górska.
2: SK Koszalin.
1: 2 miliony złotych unijnego dofinansowania dla przystani w Jamnie. Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj obejmie m.in. rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego pomostu. W planach koszalińskiego samorządu jest też większy projekt pod nazwą Port Koszalin, mówią wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jakub Kowalik, prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj oraz prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Piotr Rowiński.
3: To jest właśnie ten kierunek, w którym miasto Koszalin powinno się rozwijać, tak aby było prawdziwym centrum Pomorza. Tym centrum Pomorza już jest, natomiast kierunek rozwoju miasta właśnie jest w stronę wody, w stronę jeziora, w stronę morza. Jeśli chodzi o MZK, w dniu dzisiejszym przekazujemy umowę na kwotę wsparcia blisko 2 milionów złotych, a będzie tu realizowana inwestycja budowy nowego pomostu, a także wyznaczenia nowego toru wodnego dla statków, które tutaj po tym jeziorze pływają z Koszalina do Mielna. To miejsce dzięki zrealizowaniu tej inwestycji zyska nową wartość, bo to właśnie jest jedno z najchętniej wybieranych miejsc w Koszalinie właśnie w weekendy, wtedy kiedy pogoda sprzyja do spacerów, i uważam, że to jest bardzo dobry kierunek rozwoju naszego miasta, a także Pomorza Zachodniego.
4: Pan marszałek przyniósł 2 miliony na budowę tego pomostu, czyli tych obiektów stricte turystycznych, które będą zorganizowane w wodzie. Ale tylko przypomnę, że całkiem niedawno pozyskaliśmy z kolei z programu Fenix blisko 40 milionów złotych na budowę stacji przesiadkowej, czyli tych obiektów, które będą zlokalizowane już tutaj na lądzie, które, jestem absolutnie o tym przekonany, zmienią oblicze tego miejsca i będą takim impulsem dla dalszego rozwoju. Także cieszę się niezmiernie. Wkrótce to miejsce będzie jednym wielkim placem budowy. Już w tym czasie teraz jest, akurat trwa konkurs architektoniczny na zaprojektowanie tych właśnie obiektów tutaj. Pracownie architektoniczne, które będą się zgłaszać, mają czas jeszcze do pierwszych dni maja i wtedy będziemy, komisja konkursowa będzie rozstrzygała. Tak naprawdę tą datą graniczną, której nie można przekroczyć, jest rok 2029, bo wtedy kończy się ta unijna perspektywa. Zarówno jeśli chodzi o środki z FEPS, czyli Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, jak i ze środków Fenix, tych dzielonych już centralnie. Także to jest data graniczna, ale oczywiście będziemy rozpoczynać bez zbędnej zwłoki. Będziemy budować te obiekty, o których wspomniałem. Będą służyły mieszkańcom, turystom. Będzie też stacja przesiadkowa. Pojawią się miejsca takie jak do magazynowania i rowerów, i w przyszłości może również i łodzi, które będą tutaj magazynowane i obsługiwane na przykład przez jacht, klub jakiegoś innego operatora.
5: Piotr Rowiński, prezes MZK. Wkradły nam się dwa projekty. Pierwszy to jest turystyka na jeziorze Jamno. Ona startuje. Umowa została podpisana. Pan marszałek dzierży w dłoniach te 2 miliony złotych, z czego bardzo dziękujemy i bardzo się cieszymy. I ten projekt zaczyna się od lipca tego roku, a skończyć go musimy do trzeciego kwartału 2028. Pan prezydent mówił o globalnym, tym dużym projekcie Centrum Przesiadkowego. Miejmy nadzieję, że zapoczątkuje to Port Koszalin, o którym ostatnio dużo w mediach. I ten projekt będzie kończył w 2029 roku. A spotkaliśmy się w pięknych okolicznościach przyrody i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy spotykać się tutaj dość często, bo tak jak pan prezydent wspomniał, stanie się to placem budowy. Naszym zadaniem w ramach tego projektu turystyki na jeziorze Jamno będzie wybudowanie zbudowanie nowego pomostu.

tego pomostu, nazwijmy go dzisiaj umownie, że jest w kształcie litery T, czyli tego dochodzącego, bo ten pomost ma dzisiaj 18 lat i naprawdę biegli na ostatni rok, wydali nam zgodę na użytkowanie tego obiektu, a ta część w kształcie litery T, która jest u góry, ona była 4 lata temu wybudowana i jest w bardzo dobrym stanie. Oprócz tego będziemy chcieli tchnąć tutaj troszeczkę życia w ogóle w całą przystań, żeby stało się to miejscem spotkań takich kulturowych, gdzie mieszkańcy będą mogli wypoczywać. Ten pomost będzie też wyglądał zupełnie inaczej. Miejmy nadzieję, że nasi mieszkańcy będą mogli przyjemnie spędzać tu czas. Na pierwszym etapie naszego głównego zadania jest wybudowanie tego pomostu, trasowanie tego toru wodnego w celu uporządkowania. Tak jak my jeździmy na co dzień po drogach, tak na wodzie musimy wyznaczyć tor, którym się ten statek będzie poruszał, żeby uporządkować ład i porządek dla innych jednostek żeglugowych. To trasowanie wygląda w ten sposób: przy pomocy GPS-ów wyznaczamy ten tor, bojki stawiamy na wodzie i użytkownicy jeziora doskonale wiedzą, jak się wtedy poruszać. Przy czym kiedyś ten tor był już wyznaczony, niestety nie przetrwał z pomysłowością niektórych użytkowników po prostu. To jest praktycznie 2 miliony złotych netto dofinansowania. Cały projekt to jest 2 miliony 300.

Inaczej, miejmy nadzieję, że nasi mieszkańcy będą mogli przyjemnie spędzać tu czas. Na pierwszym etapie naszego głównego zadania jest wybudowanie tego pomostu, trasowanie tego toru wodnego w celu uporządkowania, tak jak my jeździmy na co dzień po drogach, tak na wodzie musimy wyznaczyć tor, którym się ten statek będzie poruszał, żeby uporządkować ład i porządek dla innych jednostek żeglugowych. To trasowanie wygląda w ten sposób, przy pomocy GPS-ów wyznaczamy ten tor, bojki stawiamy na wodzie. I użytkownicy jeziora doskonale wiedzą, jak się wtedy poruszać. Przy czym kiedyś ten tor był już wyznaczony, niestety nie przetrwał z pomysłowością niektórych użytkowników po prostu. To jest praktycznie 2 miliony złotych netto dofinansowania. Cały projekt to jest 2 miliony 300.

0: mostu i wyznaczenie nowego toru wodnego przez jezioro Jamno dla statku Julek ma się rozpocząć w lipcu, a trwać najpóźniej do sierpnia 2028 roku. Budowa całego centrum przesiadkowego ma się zakończyć do 2029. Tematem zainteresował się Marcin Kieca. W tym miesiącu świętować będą koszalińscy studenci. Poznaliśmy program Juvenaliów. Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej przygotował na ten czas wiele atrakcji, nie tylko dla żaków, ale dla całej społeczności Koszalina.
1: Tomasz Królikowski, prorektor do spraw studenckich Politechniki Koszalińskiej. Dla wszystkich studentów trzech uczelni Politechnika Koszalińska organizuje, również dla Wyższej Szkoły Straży Granicznej, również dla PANS-u. Młodzież przygotowuje wiele atrakcji na terenie osiedla. Bawimy się cały tydzień od niej. Niedzieli, bo duszpasterstwo, czwarta uczelnia w naszym Koszalinie zaczyna mszą świętą.
0: Koszalińskie Juvenalia potrwają od 18 do 21 maja. O szczegółowym programie będziemy jeszcze mówić na naszej antenie. W magazynie zmieniamy temat. Kołobrzeskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma nowe pracownie diagnostyczno-terapeutyczne. Powstanie pracowni jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zapewnienia specjalistycznego wsparcia dzieciom z rodzin zastępczych z terenu powiatu kołobrzeskiego, mówi dyrektor PCPR w Kołobrzegu Lilianna Korzeniewska.
2: Chcemy pracować z dziećmi nad emocjonalnością, regulacją tych emocji, treningu zastępowania agresji, nad wyciszeniem i nad wszelkimi możliwymi reakcjami niepożądanymi, wykorzystując różne możliwości terapeutyczne. Zatrudniamy dwóch psychologów i właśnie terapeutę pedagogicznego.
0: Pracownie diagnostyczno-terapeutyczne w całości zostały sfinansowane ze środków własnych powiatu kołobrzeskiego.
3: SK Koszalin News.
0: Trwa 14. edycja koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Jeszcze do 14 maja można zgłaszać projekty. Do dyspozycji mieszkańców jest prawie 6 milionów złotych. A mieszkańcy mogli pytać i konsultować pomysły, które chcą złożyć w budżecie, odwiedzając tak zwany namiot konsultacyjny na placu przed ratuszem.
4: Joanna Wilczek, kierownik referatu konsultacji i dialogu w gabinecie prezydenta miasta. Wyszliśmy z namiotem konsultacyjnym na rynek staromiejski, żeby zachęcić mieszkańców do złożenia projektu, żeby opowiadać troszeczkę o tym, co to jest budżet obywatelski, jakie projekty są realizowane, co można w ramach tego budżetu zrealizować, jakie są kategorie projektów, jakie kwoty, więc przybliżyć mieszkańcom po prostu całą tą ideę. My jesteśmy tutaj, żeby wytłumaczyć, podpowiedzieć, pokierować. Mieliśmy nieraz sytuacje takie, że ktoś przychodził tylko z pomysłem, a wychodził tak naprawdę już z rozpisanym projektem. Często pytają mieszkańcy o koszty, jak stworzyć kosztorys, jak skalkulować taki projekt. Więc to są kwestie takie dosyć, myślę, trudne. Czasami są to po prostu takie niesprecyzowane pomysły. Chciałabym coś gdzieś zrobić, ale nie wiem w ogóle, jak się do tego zabrać. Czasami pytają również o to, jak wygląda lista poparcia, ile podpisów należy zebrać, gdzie można złożyć taki projekt i w jakim terminie. Pomoc mieszkańcy uzyskać mogą przez cały czas trwania naboru w naszej siedzibie referatu konsultacji i dialogu przy ulicy Młyńskiej 2. W godzinach pracy urzędu jesteśmy tam cały czas dostępni. Muszę przyznać, wiele osób przychodzi tam do nas z zapytaniami, z prośbą o podpowiedź czy po formularze, więc jak najbardziej zapraszamy. Na miejscu, czyli w siedzibie naszego referatu, jesteśmy jakby my, czyli koordynatorzy całego procesu. Natomiast na pytania takie bardziej szczegółowe, precyzyjne, dotyczące na przykład kwestii technicznych, no nie ukrywam, że prosimy mieszkańców o kontakt bezpośredni ze specjalistami. Przy czym dajemy czy numery telefonów, czy ewentualne adresy siedzib. Staramy się to wszystko wytłumaczyć na miejscu, bo to już jest 14. edycja, więc jakieś doświadczenie mamy. Ale żeby nie wprowadzać w błąd, również proponujemy właśnie nawiązanie kontaktu z osobami, które merytorycznie zajmują się tym tematem. Mamy w tej chwili około 50 projektów, co jest porównywalne do ubiegłego roku, ponieważ zawsze tak jest, że na pół metku mniej więcej jest tyle, a pod koniec naboru jest taki wysyp projektów. Natomiast część z tych zadań jest jeszcze też w wersjach roboczych, co oznacza, że mieszkańcy nadal nad tym pracują, jeszcze nie złożyli tego do weryfikacji formalnej, ale myślę, że przynajmniej tak mogę liczyć, że na tą chwilę mamy około 50 wniosków. Główną nowością są nowe kategorie projektów: rewitalizacyjne, ogólnomiejskie i osiedlowe duże i małe, czyli podział osiedlowych na dwa typy projektów. Rewitalizacyjne nie wiem, czy są do końca zrozumiałe. My staramy się oczywiście to bardzo szczegółowo wyjaśniać, ale tak patrząc nawet na system, nie mamy jakoś bardzo wielu projektów z tej kategorii. Natomiast podział osiedlowych na duże i małe jest, myślę, duże zainteresowanie.

0: zainteresowanie takim właśnie rozdziałem. Mieszkańcy chcą zarówno takich miękkich projektów, czyli jakichś festynów osiedlowych, jak i standardowo takich infrastrukturalnych, powiedziałabym, inwestycyjnych osiedlowych. No i podoba się też to, że kwoty tegorocznego projektu jednak może nie w każdej kategorii, ale zostały zwiększone. A budżet to jest zawsze to, co przyciąga najbardziej.
1: Pani tutaj, no, jako jedna z pierwszych będzie składany projekt?
2: Tak. Postarałam się, żeby zebrać. Mówię do pani, tu się żalę, że nikogo nic nie interesuje. Mieszkam na osiedlu Lechitów i już kiedyś też takie coś chciałam, żeby zebrać, bo mieszkam tam chyba 50 lat na Powstańców i tam od 50 lat nawet jednego rododendrona, nawet jednej różyczki niezmienione. Tak smutno, tak źle. I tutaj właśnie zobaczyłam, że mogę to coś zrobić. Co to? 83 lata to jeszcze człowiek do życia. Pytam się, ile trzeba zebrać? 5 osób. To ja zbiorę nawet 10 i będzie piękne osiedle. I ja już to miałam takie tam w skrzynkach, ale to tak się zasmuciłam, że ja nie zbiorę, bo tam nie pisało ile trzeba, nie było nie napisane. A tutaj mi pani powiedziała, pokazała, że wystarczy 5 i przynieść tam do tej konsultacji i tak zrobię. I dopełnię tych wszystkich obowiązków i może jakiegoś rododendrona dostanę. Trochę czytam, trochę piszę i jakoś rozumiem coś.
1: A jak czegoś nie będzie do końca wiadomo, to można zawsze przyjść i jeszcze skonsultować.
2: Tutaj z paniami. Pani to jest bardzo miła, kontaktowa i ja też nie dość sobie, także coś uradzimy.
3: Projekty do kolejnej edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego można składać do 14 maja. Więcej szczegółów na stronie koszalinbudżetobywatelski.pl. Materiał Agnieszki Górskiej.
4: SK Koszalin.
3: A teraz w magazynie wracamy do kolejnych zapowiedzi wydarzeń, które przed nami podczas nadchodzących Dni Koszalina. Główne zaplanowano od 21 do 24 maja, ale część instytucji rozpoczyna świętowanie nieco wcześniej. Dzisiaj o tym, co przygotowuje Pałac Młodzieży, Koszalińska Biblioteka i Archiwum Państwowe.
5: Monika Kalkowska, Pałac Młodzieży w Koszalinie. Zapraszamy na koncert pod tytułem Uczymy się żyć. 16 maja o godzinie 20 do amfiteatru. Tradycyjnie będzie to widowisko teatralno-wokalno-taneczne, w którym wystąpią nasi wychowankowie. 22 maja w piątek o godzinie 16 zapraszamy na podwórko przy Pałacu Młodzieży, które będzie imprezą plenerową dla całych rodzin i dla dzieci pod hasłem Zaczarowane podwórko, czas urodzin. Na uczestników będą czekały warsztaty artystyczne, animacje, występy. Zamieni się nasze podwórko w świat magii i kreatywności. 23 maja tradycyjnie 55. malarstwo ścienne. Dzieci wraz z rodzicami będą tworzyć nowe obrazy malarskie pod mostem w Parku Książąt Pomorskich. I 23 tego samego dnia o godzinie 13 również na podwórku przy Pałacu Młodzieży odbędzie się partia szachów, żywe szachy, w której wychowankowie zamienią się w uczestników figur szachowych, w pionki, wieże, skoczki i inne figury. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszam na wydarzenia przy Pałacu Młodzieży.
6: Dariusz Pawlikowski, Koszalińska Biblioteka Publiczna. Koszalińska Biblioteka zaprasza na spotkanie autorskie z aktorką filmową, serialową i teatralną, także autorką książek, takich jak Ból, Żądza czy Umami, Janną Brodzik. To spotkanie odbędzie się 22 maja o godzinie 17. 22 maja także między 10 a 15 zapraszamy na Plac Polonii. Będziemy zapraszali najmłodszych mieszkańców Koszalina do strefy gier i zabaw. Mamy mnóstwo przygotowanych atrakcji, tworzenie kolaży z wykorzystaniem pocztówek z archiwalnymi zdjęciami Koszalina. Będą także życzenia dla miasta, które potem zostaną umieszczone w kapsule czasu. 21 maja o godzinie 18.30 przed amfiteatrem w Koszalinie pojawi się stoisko mobilnej biblioteki i 21 otwieramy wystawę w siedzibie biblioteki przy Placu Polonii 1. Tak się wydaje w bibliotece. Wystawa zorganizowana będzie w naszej placówce, będzie skupiała się na prezentacji publikacji dotyczących miasta oraz tych wydawanych przez mieszkańców Koszalina. Zaprezentowane zostaną wydawnictwa ciągłe biblioteki, takie jak Rocznik Koszaliński czy Almanach Kultury Koszalińskiej, ale także publikacje okazjonalne, których KBP jest wydawcą.
1: Katarzyna Królczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. Archiwum Państwowe również aktywnie włącza się w obchody urodzin naszego miasta. W zasadzie będziemy świętować cały rok. Część wydarzeń już się odbyło, więc nie będę wracać do tego, co miało już miejsce. Natomiast zaczynamy w maju spacerami historycznymi. Wydarzeniem, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców, to jest cykl spacerów kryminalny Koszalin śladami dawnych zbrodni, czyli spacery historyczne, które nawiązują do najnowszego wydawnictwa Archiwum Państwowego w Koszalinie pod tytułem Kryminalny Koszalin. Najbliższy spacer odbędzie się 24 maja. Tutaj obok

0: Obowiązują zapisy. W związku z tym dużym zainteresowaniem planujemy, aby takie spacery odbyły się również w drugiej połowie tego roku, jak również planowane będą spacery tematyczne po Górze Chełmskiej, które prowadzi nasz pracownik, pan Andrzej Kuczkowski. Dodatkowo też w maju, 22 maja, będzie dzień otwarty u nas w archiwum, gdzie będziemy prezentować oryginalne, najcenniejsze materiały archiwalne, będące źródłami do badań nad historią naszego miasta, ale też otworzymy wystawę, która będzie prezentowana po zewnętrznej stronie naszego muru i tą wystawę poświęcimy źródłom do historii Koszalina, tych, które przechowywane są wyłącznie w zasobie koszalińskiego archiwum. Dodatkowo też odbędzie się u nas w archiwum ciekawa prelekcja naszego pracownika, doktora Kacpra Pęcarskiego, dotycząca Koszalina XIX i XX-wiecznego w niemieckich źródłach archiwalnych. 24 maja otworzymy na Górze Chełmskiej wystawę Miasto pod Górą Chełmską – Ślady historii. To będzie wystawa planszowa, na której będziemy prezentować wybrane, ciekawe miejsca, które warto odwiedzić w naszym mieście. W czerwcu ważne wydarzenie dla archiwów państwowych, czyli Międzynarodowy Dzień Archiwów. W tym roku powtarzamy wydarzenie tematycznie podobne jak w ubiegłym roku, które będzie powiązane z obchodami Dnia Dziecka. Na tym wydarzeniu będzie szereg różnych inicjatyw, które również będą popularyzowały historię naszego miasta, takie, które będą skierowane dla najmłodszych. Zapraszam wszystkich serdecznie.
1: Szczegółowy program Dni Koszalina m.in. na stronie Centrum Kultury 105. Materiał Agnieszki Górskiej.
2: SK Koszalin.
1: Międzynarodowy Festiwal Latawców, ogólnopolskie regaty w klasie Omega, wieczór kabaretowy, święto ryby, nadmorski bieg uzdrowiskowy i sporo więcej. Znamy kalendarz imprez na nadchodzące miesiące w gminie wiejskiej Darłowo. Jak zwykle organizatorzy położyli nacisk na aktywne spędzanie czasu nad Bałtykiem.
3: Radosław Gorzewski, wójt gminy Darłowo.
4: Wiosna, która jest późną wiosną i bardzo szybko zbliżamy się do lata. Mieliśmy teraz piękny weekend majowy i widzimy, jak wiele jeszcze przed nami do zrobienia, ale tak naprawdę dało nam początek, że w tym roku myślę, że będzie dobry sezon. Wiele osób przebywało w domkach i to był taki dobry znak, że ten sezon będzie też udany. Zaczniemy od tego,

0: restauratorami. Jakiego sezonu się spodziewają w tym roku? No, jak powiedział pan na samym początku, majówka była udana, to dobrze prognozuje na cały sezon wakacyjny?
1: Dobrze prognozuje. No nie ukrywamy, no częściowo ten ruch międzynarodowy jest przekierowany. Myślę, że zostaną turyści z ostrożności w kraju. Moim zdaniem dużo zależy w naszej turystyce od pogody. Trzymam kciuki, żeby ta pogoda była. To jak majówka. Pogoda była udana, więc i turyści byli. Mam nadzieję, że tak będziemy mieli piękne lato słoneczne, które pozwoli nam tutaj zaspokoić turystów. Jednocześnie nasi przedsiębiorcy też będą zadowoleni z sezonu letniego. Trzymam kciuki za to.
2: Dokładny harmonogram letnich wydarzeń w gminie wiejskiej Darłowo na stronie internetowej urzędu w zakładce kalendarz wydarzeń. A z wójtem Radosławem Błażewskim rozmawiał Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Dwoje strażaków, jeden ekstremalny tor przeszkód i adrenalina, którą czuć było przez szklany ekran. Nasi goście zmierzyli się z międzynarodową konkurencją w jednym z najpopularniejszych programów sportowo-rozrywkowych. O kulisach wielkiej telewizji sportowej pasji z naszymi gośćmi rozmawiała Oliwia Kisielewska.
4: Nazywam się Jakub Borys, mieszkam w Koszalinie, jestem strażakiem Państwowej Straży Pożarnej i trenerem kalistyniki.
5: Nazywam się Patrycja Wapirecka, jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, na co dzień pracuję w sklepie sportowym jako doradca i cały czas rozwijam się.
6: Wystąpiliście w popularnym programie sportowo-rozrywkowym emitowanym w jednej z czołowych stacji telewizyjnych. Opowiedzcie nam, co to był za program, na czym polegał.
5: Program polegał na rywalizacji z innymi uczestnikami na jednym torze, podczas gdy rywalizowaliśmy sobie ze sobą w jednym czasie.
6: Co was skłoniło, żeby wziąć udział w takim programie? Czy właśnie to, że macie zamiłowanie ogólnie do sportu, skłoniło was właśnie, żeby w nim wystąpić? Czy może coś, jakieś inne pobudki?
4: Ja po prostu zobaczyłem to parę razy w telewizji i

0: poradzisz, tylko po prostu idziesz tam.
1: Jak wyglądał przebieg waszych zmagań w tym programie? Opowiedzcie nam od początku do końca, każdy z was po kolei, swoją perspektywę od wejścia do studia, jak to wyglądało i jak później też na tym torze wszystko przebiegało. Opowiedzcie dokładnie naszym słuchaczom, żeby mogli się poczuć tak, jak oni by tam byli.
0: To najpierw było wejście, takie przywitanie ze wszystkimi w szatni. Następnie przyszliśmy do studia tam nagraniowego i było to duże wydarzenie przede wszystkim.
1: Czyli na początku byłaś w szatni, właśnie przygotowywałaś się tam, a później jakieś nagrania, setki, czy już po prostu na tor wystartowałaś?
0: Były jeszcze oczywiście zdjęcia, wywiady i przygotowanie na tor.
1: Jak to u ciebie wyglądało?
2: No bardzo dużo osób w jednym miejscu, tak jak tutaj Patrycja powiedziała, wszyscy byliśmy najpierw w szatni, przebraliśmy się, zdjęcia początkowe na ściance, później byliśmy podzieleni na odcinki, w których będziemy występować, więc po kolei byliśmy zabierani na poszczególne etapy tych nagrań. Cały dzień w sumie pierwszy tam spędziliśmy, aż do 22. Mieliśmy próbne przejście toru o 22, więc trochę się wymęczyliśmy tam. No i na następny dzień już przychodziliśmy na faktyczne nagrania i tam też cały dzień praktycznie spędziliśmy, no bo to w telewizji się to bardzo szybko dzieje, a tam to zajmuje o wiele, wiele więcej czasu.
1: Tutaj wspomniałeś o próbnym przejściu toru. Czy przechodziliście go samodzielnie, czy też już z osobą, z którą musieliście się zmierzyć podczas programu?
2: Nie, to była inna osoba. Byliśmy, jak dobrze pamiętam, brani po prostu alfabetycznie po kolei z listy. Jeden z drugim biegliśmy i to miało być takie próbne przejście, żeby się przyzwyczaić, zobaczyć, czy damy radę w ogóle to przejść w jutrzejszym dniu.
1: Tutaj też warto zaznaczyć, że jest to program tak naprawdę międzynarodowy, bo występowaliście z ludźmi z różnych stron świata. Każdy z was zmierzył się z kimś, kto nie był z Polski. I też chciałam właśnie was o to zapytać, jakie to są emocje, rywalizować z kimś, z kim niekoniecznie nawet możecie się dogadać pod względem językowym.
0: Przede wszystkim jest to duża adrenalina. Gdzieś tam ja z moją przeciwniczką się dogadałyśmy, podziękowałyśmy sobie, pogratulowaliśmy, życzyliśmy powodzenia przed wyjściem na tor i no oczywiście ona sobie poradziła lepiej, wiadomo, a ja pierwszy raz miałam tą styczność i jak wyszło, ale wrócę na tor jeszcze.
1: No ale tutaj chyba też trzeba zaznaczyć, jak młodą osobą jesteś.
0: Tak, ciągle realizuję swoje marzenia, z każdym rokiem coraz więcej sobie nakładam i gdzieś te cele sobie przekładam na to i zdobywam je.
1: To jeszcze raz przejdźmy do tego przebiegu. Chodzi mi już o sam tor, jak to wyglądało, żebyście opowiedzieli ze swojej perspektywy właśnie ten cały przebieg toru. Od wejścia do końca, jakie konkurencje na ciebie czekały, przez co musiałaś przejść?
0: Musiałam przejść na początku przez takie do skakania przejście, następnie wskoczyć na linię i przez nad wodą ją oczywiście przejść. Następnie miałam rowerki, czyli takie koła, które trzeba było przejść nad wodą kilkanaście metrów i niestety sobie tam później już nie poradziłam, bo za długo trzeba było się rozwijać i nie miałam tego zasięgu ręki.
1: A u ciebie jak to wyglądało?
2: Pierwsza przeszkoda to była bardzo, bardzo szybka, bo tylko biegniesz po stopniach jeden coraz wyżej właśnie na linę nad wodą. Te rowerki, trzeba było mieć trochę techniki, bo trzeba było tam bokiem się bujać. Nie można było w przód i w tył normalnie, tylko na boki, ale jakoś tam dałem radę, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Następnie były schodki, to czysto siłowe, więc dla mnie to nie zrobiło większego problemu. Następnie najgorsza przeszkoda, pajączek nad wodą, czyli bujające się takie kafelki, na których się wywróciłem, ale uratowałem tę sytuację, łapiąc się lin, więc przyszedłem na przedostanią przeszkodę. To były nad wodą takie kołeczki, góra, dół, góra, dół. Tam bardzo dużo siły mi uciekło. No i ostatnia przeszkoda, ściana. Udało się złapać jedną ręką, na szczęście, i wcisnąć ten przycisk.
1: No i to jest właśnie najważniejsze. Powiedzcie nam w takim razie, na jakim etapie zakończyła się wasza przygoda, bądź na jakim etapie będzie kontynuowana?
0: Moja przygoda dopiero się z tym zaczyna, bo gdzieś chcę prowadzić dalej, iść w tą stronę trenowania tej dyscypliny i przede wszystkim chcę rozwinąć tą dyscyplinę w koszalinie.
2: Moja przygoda z tym też się dopiero zaczyna, bo to był mój pierwszy raz i odpadłem na drugim torze, więc fajnie, bo udało się pierwszy wygrać. Na drugim już miałem lepszego o wiele od siebie przeciwnika. Byłem tego świadomy, że jest lepszy, bo na co dzień to trenuję. No ale dałem z siebie wszystko i na pewno jeszcze tam wrócę.
1: To powiedzcie mi jeszcze, co było trudniejsze dla was? Czy to była ta fizyczność, czy bardziej właśnie od takiej psychicznej strony było ciężej? Chodzi mi o to, że to jest duża presja, to są jednak kamery, pierwszy raz takie doświadczenie, tyle osób w jednym miejscu i to nie tylko z Polski, z wielu zakątków.

0: środków świata, co was bardziej przeraziło? Czy właśnie ten fizyczny aspekt, czy psychiczny?
1: Mnie bardziej nie przeraziło, a po prostu moje zasięgi przez to, że jestem niską osobą, to mi jakby trochę przeszkodziło.
0: A u ciebie?
2: U mnie to technika zawiodła. Po prostu jedna przeszkoda była taka, której nie potrafiłem wykonać, bo nie robię na co dzień. Trzeba było przerzucić drążek coraz wyżej na wyższe szczeble. Myślałem, że to jest łatwe, no bo na co dzień mam drążek, tak powiem, w rękach, kręcę się na nim i robię różne figury w kalistenice, więc myślałem, że to będzie bardzo łatwe, ale no, pokonał mnie.
0: Przed samym startem na pewno towarzyszą największe emocje i właśnie też chciałam was zapytać, jakby się czuli

0: Kręcę się na nim i robię różne figury w kalistenice, więc myślałem, że to będzie bardzo łatwe, ale no, pokonał mnie.
1: Przed samym startem na pewno towarzyszą największe emocje i właśnie też chciałam was zapytać, jak wy się czuli.

0: Zimną krew i iść do przodu.
1: Jak się właśnie zachowuje zimną krew w takich momentach?
0: Tak jak w straży, po prostu idziesz naprzód, nie patrzysz na ludzi właśnie, tylko skupiasz się na torze.
1: Czyli masz cel do zrealizowania i nic więcej ci w głowie nie będzie, tylko ten cel.
0: Dokładnie.
1: Czy mieliście jakieś takie momenty zwątpienia? Chodzi mi nawet przed samym programem, w trakcie programu. I jak to wyglądało?
0: Jak weszliśmy już tam na arenę, to analizując tor, sobie zdawałam z tego sprawę, że może mi coś nie pójść, ale też patrzyłam na to, że większość była toru pode mnie.
1: A u ciebie?
2: Ja jak szedłem na drugi tor po przejściu pierwszego etapu, byłem świadom, że tego drążka nie potrafię, ponieważ na strefie rozgrzewkowej był taki drążek, żeby sobie poćwiczyć. Ja go spróbowałem zrobić, tam przerzucić 4-5 razy, bo tyle miałem tylko czasu. I raz mi się udało to zrobić o jeden szczebel, a tam trzy było o trzy. Więc szedłem już na ten tor i mówię do Patrycji i do mojego przyjaciela Kamila, że ja na tym drążku odpadam. On mówi, stary, no nie mów tak, dasz radę, przecież to robisz. Mówię, nie masz szans. I już taki szedłem niby zmarnowany, ale no miałem jakąś tam 1% nadziei, że może się uda to zrobić. No ale niestety.
1: I to jest przykład złej manifestacji. Trzeba było powiedzieć, uda mi się.
2: No, dokładnie.
1: Czy udało wam się nawiązać może jakieś nowe znajomości? Jak w ogóle wygląda atmosfera za kulisami?
0: Atmosfera jest rodzinna przede wszystkim. Każdy się z sobą dogaduje i kontakty mam z dziewczynami właśnie, bo najczęściej w szatni byliśmy, spędzałyśmy czy na szatni właśnie, czy na arenie, spędzałyśmy razem ten czas i mam dalej z nimi kontakt.
1: Czyli jest to miejsce, gdzie jak najbardziej można właśnie znaleźć nowych przyjaciół.
0: Tak
1: jest. A jak u ciebie to wyglądało? Poznałeś kogoś nowego?
2: Poznałem tam wiele osób. Osób też, które znam z telewizji i chciałem się z nimi zawsze zobaczyć je na żywo, zbić piątkę. Więc no, dużo osób poznałem. Sami fajni ludzie, bardzo zabawni. Tak samo cała tam ta strona techniczna, też bardzo mili ludzie. Nie było tam żadnego stresu. Wszystko na spokojnie robili, nie popędzali nas, więc na pewno dlatego jeszcze tam wrócę.
1: A czy było coś takiego, co was zaskoczyło w programie? Coś, czego się nie spodziewaliście?
0: Przede wszystkim właśnie to, że była tam pomoc ze strony producentów i tak dalej. Wszyscy byli dla siebie mili i oczywiście pomagali nam, jak czegoś nie mogliśmy.
1: Czyli spodziewałaś się bardziej, że niekoniecznie aż tyle tej pomocy dostaniesz?
0: Dokładnie.
1: A u ciebie, czy coś było, co cię zaskoczyło, oprócz tych drążków okropnych?
2: Tak szczerze, to nie. Właśnie z tymi producentami i to, co powiedziała Patrycja, bo już raz byłem z naszą ekipą z kalisteniki w programie telewizyjnym i tam było totalnie na odwrót. Pośpieszanie, jakieś... No, było niefajnie, można powiedzieć. A tutaj była naprawdę rodzinna atmosfera.
1: Pracujesz w Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak to wpłynęło na ten program? Bo na pewno masz ogromne umiejętności dzięki

0: że ta praca przygotowuje do takich programów i do wielu innych wydarzeń w życiu, ale jak to z twojej perspektywy wygląda? Co najbardziej ci ta ochotnicza straż pożarna dała?
1: Ochotnicza straż pożarna dała mi przede wszystkim to, że mam dyscyplinę do tego i właśnie realizuję swoje cele konsekwentnie, pomimo tego, że jestem kobietą i gdzieś dążę do tego, że...
2: Kupkowalik.
3: Rok 2026 jest rokiem szczególnym z racji tego, że w grudniu 2025 roku radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego podjęli uchwałę, że rok 2026 jest rokiem wolontariatu. Zarząd województwa, także samorząd województwa zachodniopomorskiego od lat wspiera organizacje NGO-sy, które działają na terenie Pomorza Zachodniego. Na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy zarejestrowanych ponad 6 tysięcy aktywnie działających stowarzyszeń, a także fundacji. Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego dla właśnie stowarzyszeń jest rokrocznie coraz większe. Te konkursy, które my prowadzimy, to nie jest jedyne wsparcie, które udzielamy NGO-som, bo dużym programem jest oczywiście program społeczny, który jest realizowany w naszym województwie od 2017 roku i przez te wszystkie lata wsparliśmy ponad 6112 inicjatyw. Inicjatyw, które są organizowane właśnie przez stowarzyszenia, a także grupy nieformalne i łącznie na to wsparcie wydaliśmy blisko 30 milionów złotych i uważamy, że to są jedne z najlepiej zainwestowanych pieniędzy, ponieważ one ściśle trafiają do organizacji, które znają potrzeby lokalnej społeczności. Podpisujemy umowy

0: pierwszy na osobach 60+, seniorzy, którzy aktywnie włączają się i my aktywnie włączamy te osoby w działalność pozarządową, w działalność obywatelską. Dwa duże wydarzenia, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Pozarządowych, 150 osób co roku zbieramy społeczników i społeczniczki w naszym województwie i kolejna, 9. już edycja Zachodniopomorskiego Lidera NGO, to jest taki duży konkurs na najlepszą inicjatywę pozarządową. Te rzeczy będą mogły się odbywać dzięki środkom z Pomorza Zachodniego.
1: Dorota Hałat i Paulina Zielińska. Jestem prezeską, koleżanka jest sekretarzem stowarzyszenia. Stowarzyszenie ERA Kobiet realizuje projekt Zachodniopomorskie Centrum Praw Kobiet od 6 lat. Wcześniej realizowaliśmy te projekty z innych funduszy. Natomiast od tego czasu ten projekt ewaluuje. W ciągu tych 5 lat obsłużyłyśmy ponad 600 osób, bo w tym są mężczyźni, w zakresie poradnictwa, bezpłatnego poradnictwa. To poradnictwo się rozszerza.

0: Lektorskiego Koszalina, czyli do Iwano-Frankiwska.
1: Podpisujemy dzisiaj umowę na 3 projekty, które realizujemy jako Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Koszalinie. Pierwszy to jest 21 spotkania kultur, które odbędą się już dzisiaj, mogę zaprosić, 29 sierpnia na Rynku Staromiejskim w Koszalinie. Drugim z kolei projektem jest Przegląd Kina Ukraińskiego, który odbywa się w 6-7 miejscowościach Pomorza Środkowego. Trzeci z kolei projekt to jest Paczka dla Dzieci, Święty Mikołaj, gdzie w punktach nauczania języka ukraińskiego przygotowujemy projekt związany z integracją dzieci Polaków narodowości ukraińskiej, ale również dzieci, które przebywają w czasie wojny tutaj właśnie w naszym regionie.
2: Koszaliński Oddział Związku Ukraińców otrzymał dofinansowanie w wysokości 90 tysięcy, Stowarzyszenie Majsternia 30 tysięcy, Pracownia Pozarządowa 180 tysięcy, Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet 80 tysięcy, natomiast Era Dialogu 20 tysięcy złotych.
3: SK Koszalin.
2: Wspomagane społeczności mieszkaniowe to domy, w których będą mogły żyć osoby z niepełnosprawnościami wymagające wysokiego poziomu wsparcia. W Koszalinie ruszyła już budowa pierwszych 12 takich mieszkań przy ulicy Połczyńskiej. Działkę pod realizację projektu przekazało miasto, a pieniądze zapewnił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O tym projekcie mówi prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
4: O potrzebie czy konieczności budowy takich mieszkań rozmawialiśmy z Sonią tak naprawdę od lat. Cieszę się, że to się udało. Miasto przekazało odpowiednią działkę pod budowę tych właśnie mieszkań i wtedy rozpoczął się proces pozyskiwania środków. Jestem ogromnie szczęśliwy, że ten proces zakończył się pozytywnie. Te 7,5 miliona z PFRON-u zostało pozyskane przez PSONI i tym samym pierwszych 12 mieszkań zostanie zrealizowanych. Ta działka została przekazana pod budowę tych mieszkań na 20 lat, ale umówiliśmy się wówczas w taki sposób, że jeśli te pieniądze zostaną pozyskane przez PSONI, no to przekażemy tą działkę na własność. To jest pierwszy etap. Drugi etap, mam nadzieję, że też już wkrótce i te kolejne mieszkania też będą budowane. Działka znajduje się przy ulicy Połczyńskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu szkół nr 12. To jest działka, która była wcześniej w trwałym zarządzie właśnie tej szkoły. Ona jest tak dość mocno zakrzaczona, że tak można powiedzieć. No ale teraz będą tam te mieszkania właśnie wspomagane.
5: Bartosz Baszczyński, dyrektor oddziału zachodniopomorskiego. PFRON, myślę, że to jest potężne wsparcie, bo to są 3 umowy po 7,5 miliona złotych na wspomagane społeczności mieszkaniowe, co daje tak naprawdę pewnego rodzaju wiatr w żagle tutaj społeczności na miejscu, która potrzebuje tego typu wsparcia. To jest program dedykowany dla osób z niepełnosprawnością o stopniu znacznym. Trzeba to zauważyć. To nie tylko realizacja, to nie tylko jakby budowa, ale również usługi, które później będą realizowane tutaj w ramach tego programu. I myślę, że to jest tak naprawdę start, no bo mamy podpisaną umowę, jest realizacja, tutaj jest kosztorys, tu jest harmonogram, więc te prace będą trwały. No i teraz już operator później będzie, że tak powiem, też prowadził rekrutację, bo tam jest taka punktacja po to, żeby też zakwalifikować osoby, które są z największymi potrzebami właśnie do wspomaganych społeczności mieszkaniowe. To dla osób, które są z dużą niepełnosprawnością, mogą być to kwestie związane z rehabilitacją, usługi, które będą związane jakby z obsługą też, no bo tutaj mówimy o tym, że mamy osoby, które potrzebują, może być tak, że całodobowego wsparcia.
6: Izabela Stec, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Koszalinie. Od wielu, wielu lat staraliśmy się o możliwość zbudowania takich mieszkań i nie byłoby to możliwe, gdyby nie przychylność miasta, Urzędu Miasta, która przekazała nam grunty, na których możemy te inwestycje poczynić. Będzie to 12 mieszkań na 3 kondygnacjach, czyli po 4 mieszkania na każdej z kondygnacji. Będzie winda, która umożliwi przemieszczanie się. Każde mieszkanie będzie pokojem gościnnym, aneksem kuchennym i toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Każda z tych osób będzie na takiej przestrzeni pojedynczo, osobiście. Natomiast będą też części wspólne, w których będzie można się socjalizować z innymi mieszkańcami. Będą mogli tam robić wspólne spotkania, integrować się. Taki jest projekt i myślimy, że to się spełni. Bardzo zależy nam, żeby to nie było instytucjonalne, żeby to było po prostu zwykłe mieszkanie, w którym ja decyduję o tym, co mam ochotę robić, gdzie mam w danym momencie chęć być, czy chcę włączyć się w działania z innymi mieszkańcami, czy po prostu zamknąć się w swojej przestrzeni i tam żyć po swojemu. Dzięki temu, że mamy mieszkania wspomagane i treningowe, już przygotowujemy naszych uczestników do takiego samodzielnego istnienia w przestrzeni publicznej, ale też samemu ze sobą. To jest niezbędne, by móc znaleźć się w takiej... Myślę, że jak rozpoczniemy i to się sprawdzi i będziemy mogli opiniować i mówić już o tym, jak to postrzegamy, jak to widzimy, czy to zafunkcjonowało i jak to funkcjonuje, wtedy myślę, że te potrzeby dopiero nam się urealnią.
2: Szacowany czas budowy to 15 miesięcy. W pierwszym etapie powstanie 12 mieszkań o minimalnej powierzchni 25 m2, składających się z łazienki, pokoju i aneksu kuchennego.

0: Mieszkania powstaną w Koszalinie przy ulicy Połczyńskiej. Materiał Agnieszki Górskiej.
1: SK Koszalin.
0: Politechnika Koszalińska planuje uruchomić 4 nowe kierunki studiów. Na pewno od nowego roku akademickiego będzie można podjąć naukę na kierunku inżynieria dronów i systemów autonomicznych. Uczelnia złożyła również wniosek do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o możliwość otwarcia takich kierunków jak psychologia, architektura i wzornictwa, a także ekonomia menedżerska.
2: Krzysztof Wasilewski, prorektor do spraw kształcenia Politechnika Koszalińska.
3: Politechnika Koszalińska chciałaby od nowego roku akademickiego uruchomić nowe kierunki studiów. Panie rektorze, jakie to będą kierunki, na jakich wydziałach? No i czy to już jest pewne?
2: Rzeczywiście podjęliśmy decyzję o utworzeniu 4 nowych kierunków, w tym psychologii.

0: na jakich wydziałach, no i czy to już jest pewne?
1: Rzeczywiście podjęliśmy decyzję o utworzeniu czterech nowych kierunków, w tym psychologii.

0: O decyzji ministra to odbywa się w takiej formie, że my przygotowujemy wniosek, wysyłamy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i czekamy na decyzję pana ministra, czy akceptuje, czy chciałby jakieś poprawki w tym programie. My oczywiście przygotowaliśmy ten wniosek we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, między innymi ze szpitalem Madison, z psychologami tutaj z regionu, więc liczymy na to, że ten wniosek uzyska aprobatę. Pan minister ma 6 miesięcy na podjęcie decyzji, więc pewnie gdzieś na przełomie czerwca, lipca będziemy wiedzieć, czy uzyskaliśmy zgodę i czy możemy rozpocząć rekrutację. Podobna ścieżka wygląda w przypadku architektury i wzornictwa. Są to studia licencjackie o profilu praktycznym, przygotowane przez Wydział Architektury i Wzornictwa oraz Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji. Te dwa wydziały wspólnie zaprojektowały ten program, stworzyły specjalności odpowiednie i również ten wniosek został wysłany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i oczekujemy na decyzję. Kolejny wniosek o utworzenie, o uruchomienie programu studiów dotyczy ekonomii menedżerskiej. Jest to kierunek, który chcemy otworzyć w naszej filii w Szczecinku. Tam już co prawda mamy jeden kierunek, czyli inżynieria przemysłu drzewnego, ale po rozmowach z władzami Szczecinka, też powiatu szczecineckiego, a też z firmami, które tam funkcjonują, uznaliśmy, że taki kierunek miękki, nazwijmy to, czyli ekonomia menedżerska, będzie cieszył się popularnością i też będzie potrzebny w regionie. Więc tutaj ten kierunek będzie miał 3 specjalności: ekonomika przedsiębiorstwa, finanse samorządu terytorialnego oraz zarządzanie biznesowe. I również zgłosiliśmy go do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i czekamy na decyzję. Natomiast czwarty kierunek, inżynieria dronów i systemów autonomicznych, on został jedynie zgłoszony do ministerstwa z tego powodu, że akurat w dyscyplinie, w której jest on zgłoszony, mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, więc ta procedura jest skrócona. Jest to kierunek przygotowany przez Wydział Elektroniki i Informatyki, no, związany z dronami. Wszyscy widzimy sytuację na świecie, obserwujemy wykorzystanie dronów nie tylko na wojnie, ale też w obszarze usług cywilnych i dlatego ten kierunek stworzyliśmy, bo wiemy, że jest zapotrzebowanie zarówno na osoby, które by obsługiwały drony, ale też które będą w stanie te drony zaprojektować, zaprogramować systemy autonomiczne, czy być specjalistami do spraw automatyki i robotyki mobilnej. Na pewno na ten kierunek będziemy rekrutować od nowego roku akademickiego. Są to studia inżynierskie, 7-semestralne, o profilu ogólnoakademickim, więc już mogę zaprosić wszystkich chętnych na ten kierunek. Na 3 pozostałe prosimy o śledzenie naszych mediów społecznościowych, bo będziemy informować na bieżąco, na jakim etapie one się znajdują.
1: Od czego zależy ta decyzja ministerstwa? Czy tutaj uczelnia ma taką pewność, takie duże nadzieje, że to się uda? Niech pan nam to troszkę tak wyjaśni.
0: Przygotowując te kierunki, zawsze bierzemy pod uwagę przede wszystkim zapotrzebowanie regionu na absolwentów tych kierunków i tutaj zarówno w przypadku ekonomii menedżerskiej, psychologii, jak i architektury odbyliśmy serię rozmów i z władzami regionu, i z przedsiębiorcami, ale też z młodzieżą. Pytaliśmy się ich, jakie kierunki chcieliby studiować. Na tej podstawie podjęliśmy decyzję o tych 4. Minister podejmuje decyzję na podstawie spełnienia różnych wymogów. My jesteśmy przekonani, że te wymogi spełniamy, zarówno jeśli chodzi o kadrę, o wyposażenie laboratoryjne, czy właśnie o współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, bo te 3 kierunki, które zgłosiliśmy, one będą miały też duży nacisk położony na praktyki dla studentów, żeby zarówno w psychologii, jak i architekturze, żeby studenci mogli odbyć praktyki u odpowiednich przedsiębiorców, w odpowiednich instytucjach i tam już nabyć wiedzę praktyczną. Także minister sprawdza, czy czy programy spełniają wymogi związane z polską ramą kwalifikacji, czyli czy gwarantują jakość kształcenia. Nie jest łatwo uzyskać zgodę ministra. My wiemy, że spełniliśmy wszystkie wymogi, ale oczywiście

0: oczywiście tutaj minister musi wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które w naszym regionie się znajdują. W przypadku takich kierunków jak psychologia chociażby, tutaj są to kierunki, które są pod szczególnym nadzorem ministerstwa, można tak powiedzieć, w związku z tym, że wiele uczelni prywatnych prowadziło te kierunki nie do końca zgodnie z wymogami, z jakością kształcenia, więc tutaj ministerstwo mocno się angażuje w to, żeby jeżeli wydaje zgodę na utworzenie kierunku psychologia, to żeby on gwarantował wysoką jakość kształcenia. My jesteśmy przekonani, że nasz program gwarantuje taką jakość. Natomiast też wiemy, że jeżeli będą jakieś poprawki, to jesteśmy w stanie te poprawki szybko nanieść i ponownie aplikować o uruchomienie tego kierunku. Natomiast liczę na to, że wszystkie te trzy zgłoszenia będą przyjęte pozytywnie przez ministerstwo i właśnie na przełomie czerwca, lipca uzyskamy odpowiedź co do tego, czy możemy na nie rekrutować przyszłych studentów.
1: Czy nowe kierunki wiążą się z tym, że jakieś kierunki obecnie funkcjonujące, działające w Politechnice Koszalińskiej zostaną zamknięte, zlikwidowane, bo na przykład nie ma chętnych studentów na taki kierunek albo nie ma zapotrzebowania już na rynku pracy?
0: Jeżeli widzimy, że nie ma chętnych studentów na dany kierunek, czy sami przedsiębiorcy mówią nam, że nie potrzebują już absolwentów z danego kierunku, to po prostu na dany kierunek nie rekrutujemy.

0: straciło.
1: Czy ministerstwo wyda zgodę na otwarcie nowych kierunków studiów w Politechnice Koszalińskiej? Tego dowiemy się na przełomie czerwca i lipca. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, uczelnia rozpocznie rekrutację. Aby uruchomić kierunek, musi zebrać się grupa 15 studentów. Z prorektorem do spraw kształcenia, profesorem Krzysztofem Wasilewskim, rozmawiała Magda Wanowska-Miksa.
2: SK Koszalin.
1: Wiemy, jakie gwiazdy zagrają podczas tegorocznych Dni Ziemi Sianowskiej. Będzie to królowa polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz, a także Oskar Cyms, zespół wideo i DJ Sibul. Dwudniowa impreza na stadionie w Sianowie zaplanowana jest 12 i 13 czerwca. W programie oprócz koncertów wiele innych atrakcji. O szczegółach burmistrz Maciej Berlicki i organizatorzy z Sianowskiego Centrum Wiedzy.
3: Ja jestem przekonany, że jak co roku będzie to wydarzenie czerwca na Pomorzu Środkowym. Ja to bardzo swobodnie mówię, bo wiem, że tak jest. Wiem, że oprócz wielu mieszkańców gminy miasta Sianów przyjeżdża do nas wielu gości z zewnątrz. Jest też wiele osób, które nie dość, że czekają na to wydarzenie, to też piszą w różnych informacjach, nie tylko do mnie, ale do osób, które są za mną, pytając, kiedy odbędą się Dni Ziemi Sianowskiej, bo czasami to są osoby z Sianowa, z gminy Sianów, które pracują czy mieszkają dalej od nas i planują urlop, żeby przyjechać na Dni Ziemi Sianowskiej. W tym roku to 12-13 czerwca. Jak zwykle wiele atrakcji dodatkowych na stadionie czy miasteczku, już można powiedzieć, festiwalowym, bo od wielu lat tak nazywamy to miejsce. I gwiazdy, bo to jest zawsze najważniejsze. Jak co roku bywają u nas największe polskie gwiazdy, tak będzie i tym razem. W piątek to Oskar Cyms i Sibul, w sobotę to wideo, a po wideo Maryla Rodowicz. Całe wydarzenie otoczone jest dużą ilością dodatkowych wydarzeń, dodatkowych elementów, które będą odbywały się przez te dwa dni. Wszystkich serdecznie, serdecznie zapraszam. Rezerwujcie czas.
4: Kowalczyk Aleksandra, dyrektor Sianowskiego Centrum Wiedzy. Ja jestem ogromnie wdzięczna temu zespołowi za mną, który wspiera mnie od samego początku realizacji. Robimy już po raz 15 Dni Ziemi Sianowskiej w tym formacie, jaki mamy w ostatnich latach do czynienia. Mam nadzieję, że Sianowskie Centrum Wiedzy jako organizator i Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie wspólnie z Policją, Strażą Miejską, służbami informacyjnymi, porządkowymi, medykami zadbamy o to, żeby Państwo bawili się na tym stadionie wspólnie, bezpiecznie, żebyśmy czuli się fajnie, w fajnej, rodzinnej atmosferze. O to nam przede wszystkim w tej imprezie chodzi. Oczywiście ważne są występy artystyczne naszych gwiazd. Ważne są występy artystyczne naszych uczestników zajęć, warsztatów w Sianowskim Centrum Wiedzy, bo to dla nich ogromny egzamin i ogromne wyzwanie, a ich będzie można już na naszej scenie zobaczyć w piątek od godziny 17. Ważny jest także mecz urzędnicy-rzemieślnicy, który będzie też w piątek o godzinie 17, czy turniej wiedzy o gminie Sianów. Ta cała otoczka ma spowodować, że my w Sianowie to są właśnie te dni, w których mamy być szczęśliwi, mamy doceniać miejsce, w którym żyjemy i z którego jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni. Oczywiście wstęp na wszystkie atrakcje zorganizowane przez Sianowskie Centrum Wiedzy i Gminną Organizację Turystyczną w Sianowie jest bezpłatny.
5: Katarzyna Grudzień-Kuśka, Sianowskie Centrum Wiedzy. W sobotę zaczynamy mocnym akcentem, czyli potyczki na wesoło. Jak zwykle liczymy na Państwa obecność, zgłaszanie się do nas. Potrzebujemy 6 drużyn, 6-osobowych. Będzie 6 konkurencji, pula nagród 2000. Czekam na Wasze zgłoszenia. Będzie nowość w tym roku. Będzie profesjonalny sędzia, który będzie sędziował. Będzie zmieniona koncepcja. Dużo atrakcji, nie tylko siłowe i nie tylko bieganie. Też trzeba będzie ruszyć głową, więc naprawdę zapraszam. Zgłaszamy się wysyłając maila na adres imprezy@scw.com.pl.
6: Maciej Lewandowski, prezes Sianowskiej Fundacji Jesteśmy Razem. Nie tylko się będziemy bawić fantastycznie jak co roku, ale też mam przyjemność poprowadzić akcję charytatywną. Będziemy zbierać na podopiecznych fundacji. Fundacja posiada takich osób 8. Są to osoby w wieku od 4 do 76 lat. Wspieramy ich w leczeniu, w rehabilitacji, w zakupu leków i w codziennej pomocy, w normalnym funkcjonowaniu. Są to choroby przewlekłe, nieuleczalne. Zachęcam Państwa już dziś. Będziemy mieli swoje stoisko w standardowym miejscu. Namiot będzie oznaczony z logo fundacji. Tam będziemy prowadzić zbiórkę pieniężną, akcję, licytację, loterię fantową.
7: Tomasz Przygódzki, przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie. Szanowni Państwo, Dni Ziemi Sianowskiej to dobra zabawa dla wszystkich. Nie zapominamy o najmłodszych. Potężna strefa zabaw dla dzieci. Dmuchańce, które oczywiście jak co roku będą

0: dla nich bezpłatne. Poza tym, jak rokrocznie odwiedzi nas Wesołe Miasteczko naszych partnerów z Czech, gdzie również potężna strefa zabaw dla dzieciaków i nie tylko. Dizie Misianowskiej to także duża strefa gastronomiczna, a także zapraszamy wszelkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Sianów. Mamy jeszcze wolne miejsce, jeżeli są chętni, to mamy miejsce, aby wystawili swoje stoiska i zapromowali się na tej największej imprezie Pomorza Zachodniego.
1: Całość imprezy pochłonie kwotę około 500 tysięcy złotych, z czego część zostanie zwróconych w ramach wyłączności cateringowej, która została już rozdysponowana, oraz sponsorów, którzy też się do nas zgłaszają na wykup powierzchni reklamowych podczas trwania imprezy. Impreza rokrocznie w punktach kulminacyjnych zrzesza około 7-8 tysięcy mieszkańców, a w przeciągu dnia jednego 15 tysięcy ludzi przechodzi przez stadion w czasie trwania jednego dnia i to mamy ustalone wspólnie ze służbami początkowymi informacyjnymi.
2: Dni Ziemi Sianowskiej zakończy pokaz laserów i zabawa taneczna, którą poprowadzi DJ Hess. Materiał przygotowała Magda Wanowska-Miksa.
3: SK Koszalin.
2: We wrześniu odbędą się dwa koncerty charytatywne na rzecz podopiecznych Fundacji Zdążyć z Miłością w Koszalinie. Gwiazdą będzie Kuba Badach, który wystąpi w Filharmonii 12 i 13 września. Trwa sprzedaż biletów cegiełek, z których dochód przeznaczony zostanie na działania Fundacji i wsparcie osób z niepełnosprawnościami. O koncercie Małgorzata Kawańska-Ślęzak i Renata Rudak z Fundacji Zdążyć z Miłością.
4: Pierwszy koncert 12 września i drugi 13 września będzie zorganizowany na rzecz właśnie naszych podopiecznych Fundacji To Bezdomne Matki z dziećmi, którymi się opiekujemy już od samego początku i dla których właściwie Fundacja powstała, ale też osoby z niepełnosprawnościami. Potrzebujemy z takich pilnych środków to 1,5 miliona jeszcze do tego, żeby zrobić remont budynku przy ulicy Łużyckiej 4. To jest ta kwota, którą musimy zdobyć czy poprzez koncerty, ale to musielibyśmy przez 10 lat pewnie robić te koncerty, natomiast też piszemy wnioski o projekty unijne, staramy się o środki unijne, więc jesteśmy też na etapie oceny wniosku i liczymy, że tak jak w ubiegłym roku te środki z koncertów podwójnych z Natalią Schroeder były to w kwocie ponad 140 tysięcy, chcielibyśmy, żeby wszystkie cegiełki zostały i bilety sprzedane i dlatego jest właśnie ten wykonawca Kuba Badach.
5: To, co zaśpiewa na tych koncertach Kuba Badach, jest naprawdę kwintesencją całej jego twórczości. W listopadzie 2025 roku wyszła jego najnowsza płyta Radio Edit, na której znalazło się 10 utworów. Bardzo charakterystyczny sposób, unowocześnione. Jest to połączenie soulu i jazzu oraz takiego popu w stylu lat 80. i 90. Takiego osobistego, miękkiego, kobiecego charakteru płycie i utworom nadało to, że autorem wszystkich tekstów na tej płycie jest żona artysty Aleksandra Kwaśniewska. Chciałam tylko dodać, że my kojarzymy Kubę z tego, że jest wokalistą, ale jest przede wszystkim kompozytorem, jest producentem muzycznym i jest multiinstrumentalistą. Jest to dopiero jego czwarta płyta, ale bardzo przemyślana, o bardzo nowatorskim charakterze, także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, na pewno nie będziecie Państwo żałować tych doznań.
2: Koncerty 12 i 13 września w Filharmonii Koszalińskiej.
3: SK Koszalin News.
2: Przed nami obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie, które od ponad dwóch dekad łączy mieszkańców Koszalina i przypomina, jak ważna jest integracja. Będą przemarsze, happeningi, wspólny taniec i spotkania, które zostaną w pamięci na długo. Co dokładnie przygotowano w tym roku i dlaczego warto być częścią tej inicjatywy, tego dowiedziała się nasza reporterka Olivia Kisielewska.
6: Joanna Zduńska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie.
7: Nadchodzą kolejne obchody Dni Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To już tradycja, ale co w tym roku znalazło się w programie? Czy pojawiły się jakieś nowości? Słuchamy.
6: Tak, co roku wraca nam impreza, z czego pewnie powinniśmy się cieszyć, chociaż zależy, z której strony się podejdzie, ponieważ gdybyśmy nie musieli za każdym razem podkreślać potrzeb osób niepełnosprawnych i ich obecności w naszym społeczeństwie i wyrównywaniu ich jakości życia, to pewnie nie musielibyśmy o tym rozmawiać, ani organizować żadnych imprez, które miały podkreślić ich obecność w naszym społeczeństwie. Ale mam przyjemność organizować tę imprezę i póki co 22 raz już się odbywa na terenie Koszalina, na rynku staromiejskim, więc w tym roku również Państwa serdecznie powitamy. Od 25 do 29 maja rozpoczęły się działania, natomiast najbardziej i najgoręcej zapraszam

0: W czasie 28 maja, to jest czwartek, od godziny 10 do 13 jesteśmy na Rynku Staromiejskim, gdzie rozpoczynamy przemarszem i imprezą później po przemarsie już na płycie Rynku Staromiejskiego i tam różne będziemy mieli fajne atrakcje. Zapraszam serdecznie, nie będę tutaj wszystkiego zdradzać, ale na pewno będzie miło i przyjemnie, i lekko słodko i będzie można zapoznać się z ofertą i placówek, i ZUS-u, i CUS-u. Będzie można porozmawiać z osobami, które prowadzą wsparcie z poziomu właśnie samorządu i instytucji dla osób niepełnosprawnych, no jak i wybrać udział po prostu w animacjach i w atrakcjach, które przygotowaliśmy właśnie na 28 maja. Koszalin pełen mocy, bo tak nazwaliśmy, tak sobie pomyśleliśmy, że w tym roku można było porozmawiać o mocy. O mocy osób z niepełnosprawnością intelektualną. I nie tylko, bo każdy z nas ma moc, tylko nie zawsze podchodzimy do tego w sposób taki, żeby tą moc można było pokazać i zdać sobie sprawę, że wcale nie trzeba mieć wielkiej peleryny i nie zdobywać gór i przenosić tych gór, tylko mamy tyle mocy w sobie, tylko tak ją gdzieś w codzienności gubimy, że nie widzimy tych najbardziej potrzebnych rzeczy, bo od elementarnych rzeczy się zaczyna życie i te moce elementarne powodują, że możemy ewentualnie te góry przenosić, ale od tego trzeba zacząć, żeby w ogóle je zauważyć. W tych dniach obchodek Dnia Godności chcemy właśnie podkreślić, że każdy z nas ma moc, bez względu na to, czy jesteśmy sprawni, czy jesteśmy niepełnosprawni. W każdym z nas jest coś, co można wykorzystać, co można zastosować, co drugiemu człowiekowi będzie potrzebne, a zwykłą mocą, normalną mocą, a jakże bardzo potrzebną jest uśmiech, zauważenie drugiego człowieka, taka uważność na świat, nie tylko na siebie, ale też na inne osoby, na to, co nas otacza. To są takie rzeczy, które są elementarne i budują to, co ewentualnie mogłoby być taką peleryną, którą tak wszyscy postrzegają i tak oczekują, prawda? I mówią, że o, to jest ten, to ma moc. Nie, mocy mamy bardzo dużo w sobie, tylko powinniśmy ją odkryć. Dlatego też serdecznie zapraszam w związku z tym na wystawę w Bibliotece Koszalińskiej. Tam będą zdjęcia osób z niepełnosprawnościami. To są podopieczni naszego stowarzyszenia i tam będzie można właśnie poczytać i trochę zastanowić się nad tymi mocami, bo tak każdy z nas ma coś w sobie, co może wykorzystać i dać drugiemu. Więc zapraszam po to, żeby odkryć własne moce, nie tylko osób niepełnosprawnych, ale właśnie odkryć własne moce i popatrzeć na ten świat troszkę przez ten pryzmat tego, co mamy i żeby docenić to, co mamy. A właśnie to są te najważniejsze rzeczy, czyli takie supermoce i każdy z nas jest superbohaterem. Tylko trzeba to gdzieś tam wykopać w sobie.
1: Jeszcze tak tylko dopytam o tą bibliotekę. Od kiedy będzie ta wystawa tych fotografii dostępna?
0: Wystawa fotograficzna będzie otwarta od 18 maja do 8 czerwca. Serdecznie zapraszam, naprawdę warto wejść i troszeczkę tak się zatrzymać. Właśnie a propos tych supermocy, to uważność i wrażliwość to jest jedna z nich, więc zapraszam po to, żeby odnaleźć to w sobie, trochę chwilę spokoju, zatrzymać się, bo biegamy za dużo. Biegamy za dużo, nie widzimy wiele rzeczy. Świat nam i życie płynie nam między palcami. Tak jesteśmy zautomatyzowani, że naprawdę gdzieś nad własną treścią i nad tym, co się dookoła nas dzieje, się nie zastanawiamy, a to jest szkoda, wielka szkoda, bo jesteśmy tutaj raz i powinniśmy to tak docenić i tak wykorzystać, żebyśmy byli spełnieni, będąc tutaj na ziemi. Ale to tak sobie mówię, abstrahuję, tak mi jakoś się filozoficznie zrobiło, natomiast zapraszam serdecznie Państwa też na dni otwarte, które zaplanowaliśmy. Sony w Koszalinie ma 5 placówek. Każda z nich prowadzi zapisy na dni otwarte. Dni otwarte odbywają się 26 maja we wtorek od godziny 8 do godziny 13. W placówkach w Sony odbywają się dni otwarte. Można zadzwonić i na Wyspiańskiego, i na Budowniczych, umówić się z osobami, które tam jakby zarządzają tymi dniami otwartymi i zapisać się. Jeżeli już nie ma miejsc, nie ma problemu, przypisujemy grupy na kolejne terminy, więc w przypadku Budowniczych do czerwca mamy zajęte terminy, jeżeli chodzi o odwiedziny i prowadzenie warsztatów i rozmowy z młodymi ludźmi na temat niepełnosprawności, bo w ramach takich dni otwartych i tego pobytu, który tutaj planujemy, zawsze są rozmowy dotyczące niepełnosprawności, odpowiadamy na pytania dzieci, młodzieży i potem zapraszamy na wspólną pracę na terenie placówki. Co ponadto jeszcze? Na pewno będzie przez cały tydzień od 25 do 29 jeździł zielony autobus. Zielony dlatego, że to jest Dzień Godności osób z niepełnosprawnością intelektualną, która od paru lat właśnie jest oprawiona w kolor zielony, ponieważ stowarzyszenie ma kolor zielony, więc tym się zawsze kierowaliśmy i zazieleniamy Koszalin, dlatego będą i zielone fontanny. Nasze flagi będą też rozstawione z logotypem Dnia Godności, również są zielone.

0: z głową, która ma serce w środku, jest takie charakterystyczne bardzo. Zielone placówki będą i na Wyspiańskiego, i na Budowniczych. Także wszystko to, co zielone w maju, to związane jest z obchodami Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na Rynku Staromiejskim również będzie stała niespodzianka z MZK. Będzie stał autobus, którym będzie można się wyżyć artystycznie i też go trochę przemalować na zielono. Każdy będzie mógł swój zielony ślad zostawić na żółtym autobusie, więc zapraszamy, bo naprawdę będzie fajna frajda, żeby ręcznie pomalować duży samochód. No i to tyle. Będzie przekazanie kluczy do bram miasta, będą fotobudki, będzie zielony poczęstunek, będzie flashmob, więc na wiele atrakcji będzie. Zapraszam. Zapraszam tego 28 maja w czwartek, żeby spotkać się z nami, połączyć się z nami i spędzić z nami czas.
1: Jeszcze tak tutaj o tym flashmobie pani wspomniała. W tamtym roku to było naprawdę wyjątkowe widowisko. Na scenie była profesjonalna tancerka, pokazywała układ taneczny, koszalinianie wraz z uczestnikami tych obchodów pięknie tańczyli. Czyli w tym roku też możemy się spodziewać takiego widowiska.
0: Tak, też w tym roku będzie zaplanowane. Jesteśmy przygotowani, mamy różne gadżety zielone, raz będziemy rozdawać zielone balony, żeby to bardziej spektakularnie wyglądało, więc zapraszamy serdecznie, powtórzymy tą historię, razem wspólnie zatańczymy, bo naprawdę nam to dobrze wychodzi, więc serdecznie zapraszam, wszyscy możemy dołączyć, mamy moce, więc nie musimy się specjalnie tego tańca uczyć, wszyscy to potrafimy razem zrobić, bo razem jest łatwiej, więc serdecznie zapraszam do dobrej zabawy.
1: Jeszcze tak na koniec organizacyjnie powiedzmy jeszcze raz, od kiedy do kiedy, w jakich miejscach będzie można Was spotkać ten marsz, jak będzie wędrował, jaką trasą?
0: To podsumowując, serdecznie Państwa zapraszam na obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Od 25 maja do 29 maja będą trwały na terenie Koszalina. Jest zazielenianie instytucji, zazielenianie Koszalina. Fontanna będzie, wszystkie fontanny, które są w Koszalinie, a są podświetlane, będą świeciły się na zielono. Obiekty nasze, psoni będą również zazielenione.

0: podświetlone w kolorze zielonym, będą rozstawione zielone flagi, więc wszystko co zielone to jest nasze w tym tygodniu, o którym Państwu przed chwilą powiedziałam, w tym terminie. Zapraszamy na dni otwarte 26 maja, na wystawę Supermocy osób z niepełnosprawnością intelektualną od 18 maja do 8 czerwca. Będą happeningi również, Szanowni Państwo, w poniedziałek i w środę, czyli to jest 25 i 27. Spotkacie Państwo zielone grupy, które również będą się mogły z Państwem spotkać. Na pewno będą miały słodkość, którą będą Państwo chcieli przekazać, a słodkość też będzie miała swoją moc i wtedy jak się podejdzie do takiej grupy, to będzie można sobie przeczytać, jaką moc będę miał tego 25 i 26, bo to będą takie słodkości z mocami. Także serdecznie zapraszam. No i na podsumowanie 28 maja Koszalin pełen mocy na Rynku Staromiejskim już jest spotkanie z Przemarszem i z Flashmobem, czyli Przemarsz zrobimy, zorganizujemy, który będzie prowadził od Rynku Staromiejskiego w stronę Dibuła. Przy Dibuła zakręcamy, idziemy w stronę Torgu Zielonego, zakręcamy przy Saturnie i wracamy sobie na Rynek Staromiejski. A potem już wspólna zabawa na płycie ratusza z panem prezydentem, który pewnie nas powita, wręczy klucze do bram miasta, no i rozpoczniemy całą fetę.
1: Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczną się 25 maja i potrwają do 29 maja, a nieco wcześniej, bo już 18 maja możecie zajrzeć do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Tam będzie można zobaczyć fotografie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2: SK Koszalin.
1: Jeżeli myśleliście, że remont ulicy Zwycięstwa czy Koszalinski Dworzec to tematy, o których powiedziano już wszystko, to jeszcze nie słyszeliście ekipy Projekt Bez Budżetu. 28 maja w Centrum Kultury 105 czeka Was wieczór pełen improwizacji, w którym nic nie jest zaplanowane, a scenariusz piszą sami widzowie. O kłótniach na próbach, nowych grach i o tym, dlaczego warto dać się wciągnąć w ten komediowy chaos. Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
3: Projekt Bez Budżetu zaprasza na Too Late Show.
4: Szymon Łądkowski.
5: Siemka, jestem Adriana Żukowska.
6: Cześć, Marcin Łuciów.
7: No i Wasz nowy projekt, powiedzcie nam, jak on się nazywa, dlaczego taka nazwa, no i co się będzie działo w Centrum Kultury 105.
5: Teraz nazywamy się Projekt Bez Budżetu. Nie będziemy ukrywać, że nazwa mówi sama za siebie, jakby liczymy na datki. Nie, no żartuję oczywiście. Generalnie jakby troszeczkę nasza grupa zmieniła skład, stąd też zmiana nazwy.

0: Będę ja, będzie Szymon Łądkowski, będzie Marcin Pawlik, zwany przeze mnie Marcinem Smutnym, i będzie Marcin Łuciów, zwany przeze mnie Marcinem Łysym.
1: No i co się znalazło w programie? Co będzie się działo? Czy to będą przede wszystkim skecze, czy coś jeszcze więcej nas czeka?
2: Czeka nas na pewno stand-up Szymona, który trochę potrwa.
0: Bardzo dużo uwag, to nie tak, tamto nie tak. Oczywiście najwięcej dostaję ja, wiadomo. Ale ja już po prostu mówię, że zrobiłam tak, jak uważałam, że jest najlepiej. I jakoś sobie z nimi radzę, z chłopakami w sensie.
1: A coś tam więcej jeszcze zdradzisz o tych grach?
0: No, będzie jedna gra, która dla mnie jest bardzo dużym wyzwaniem, ze względu na to, że jest mi się ciężko skupić na wielu rzeczach naraz, a tam będą dzwonki, trąbki, więc generalnie będzie to gra, w której zapraszamy publiczność na scenę, więc dużo od niej zależy. No i tak jak mówię, będzie to nasz pierwszy raz do tej pory, gramy tak, że chłopaki grają parę. Łys jest najczęściej z Szymonem, oni się bardzo kochają.
3: Platonicznie,
0: a potem my z Marcinem jakby udajemy ich związek. No zobaczycie, to jest naprawdę fajna gra. Wydaje mi się, że właśnie to, że będzie brała w niej udział publiczność, daje ten plus jej największy.
1: Ale właśnie też przewidujecie, jak publiczność może się zachować i tak dalej, czy to w ogóle będzie wszystko totalny spontan?
0: Znaczy, ja myślę, że ludzie, którzy zostaną wyjęci z publiczności na scenę, wszystko zależy, w jakim będą nastroju. To na pewno, ale też jeżeli ktoś ma na tyle odwagi, żeby na tę scenę już wyjść, no to liczę na to, że jednak coś tam nam się uda z nich wydusić, aczkolwiek najważniejsza jest ta współpraca, więc jeżeli będą chcieli z nami rozmawiać, to wystarczy.
1: Jeszcze chciałam zapytać o to, co ty powiedziałeś, czyli o to, że będziecie grać zakochanych.
4: Na potrzeby próby udajemy. Po części jesteśmy zakochani w tym, co robimy. Jesteśmy zakochani na pewno w improwizacji i w komediowych rzeczach. Ada nie powiedziała wprost, bo to nie jest chyba tajemnica, mi się wydaje, że bierzemy parę z publiczności i pytamy ich o różne rzeczy z ich życia i z ich związku i później będziemy to odgrywać, gdy Ada będzie to grać z którymś z nas. Stąd na potrzeby prób my odgrywamy te parę i później dostajemy ochrzan, że pary się tak nie zachowują, na pewno będą się bardziej małe albo coś takiego. To jest nowa, fajna gra, no i dzwonki się pojawią i dzwonek trąbka. I trąbka, dlatego żeby ta para, ci ludzie mogli potwierdzać albo zaprzeczać, czy tak było, czy nie. No wiadomo, że w komedii chodzi o to, żeby zagrać to w

Na pewno będą się bardziej bały albo coś takiego. To jest nowa, fajna gra. No i dzwonki się pojawią i dzwonek trąbka. I trąbka, dlatego żeby ta para, ci ludzie mogli potwierdzać albo zaprzeczać, czy tak było, czy nie. No wiadomo, że w komedii chodzi o to, żeby zagrać to w

0: testujemy nowe rzeczy. Na pewno będziemy się bawić. Myślę, że kiedyś w ogóle pójdziemy w jakąś dłuższą formę komediową czy coś takiego.
1: Ty, Szymon, też będziesz mieć swój stand-up. Powiesz nam o Ulicy Zwycięstwa, o naszym dworcu i czy też naszym słuchaczom coś więcej możesz na ten temat zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, co w tym stand-upie się znajdzie.
0: Nie tylko ja będę mówił o Ulicy Zwycięstwa, ale i mój syn w przyszłości będzie o niej mówił i o dworcu i moje wnuki i moje prawnuki. Bez względu na to, czy będziemy mówić tu po rosyjsku, czy po chińsku, czy po niemiecku, czy jednak po polsku, bo myślę, że dworzec, ja bym w ogóle go już nie budował, żeby być jedynym miastem w Polsce, nawet Białogard, taka podmiejska dzielnica Kosza. Nawet Białogard ma dworzec?
2: Zważaj teraz, zważaj na słowa.
0: Zważaj, no Marcin jest określany przyszłym burmistrzem Białogardu w wyborach niedemokratycznych, jeśli takie się odbędą kiedykolwiek. Ja teraz biorę na warsztat to, co się dzieje na świecie, również zmiany. Nigdy świat się nie zmieniał tak szybko, jak się zmienia teraz, że ludzie oddają myślenie sztucznej inteligencji i mówią, to jest fajne, ja nie muszę myśleć. Na przykład dużo różnych rzeczy, o związkach też, więc będę testował nowości. Z nowościami to jest zawsze tak, że nie zawsze, często wydaje się, że wow, ale wymyśliłem super pomysł, to jest w ogóle świetne, po czym ludzie siedzą, patrzą, no fajnie.
2: Ja się zaśmieję, Szymon, naprawdę.
0: Ja chciałem powiedzieć, że nieraz wymyślę coś bardzo głupiego i tak miałem nawet z rzeczami, które cię w telewizji, że dobra, to na potrzeby jakiegoś występu, dobra, niech będzie, to jest głupi żart, a później się okazuje, że wow, ale super i w ogóle, więc tak to jest. Też będziemy mieli rozgrzewkowy taki stand-up dwójkowy z Marcinem, tak czy nie, jak zwykle.
2: Zobaczymy, co czas pokaże, to improwizacja.
0: Czas pokaże.
1: Czyli na pewno jest twój stand-up, ale inni będą już tylko improwizować, dobrze rozumiem?
0: No jak co, niech stand-upują, nikt nikomu nie zabrania. Teraz akurat nie mamy sketchu, bo wzięliśmy dużo nowych gier i oprócz ćwiczenia na próbach mamy dużo dyskusji. Jesteśmy takim dyskusyjnym klubem też, że 3 minuty gramy, 33 minuty obgadujemy, później rozdrabniamy psychikę, z czego może to wynikać. Czy to wynika z dzieciństwa, czy to jest ta trauma międzypokoleniowa? Ale w przyszłości też wrócimy do sketchu na pewno jakiegoś.
1: A powiedzcie mi, jak w ogóle długo zajmują takie przygotowania do takiego jednego występu? Ile to prób musi faktycznie się wydarzyć, żeby no, ten występ był dobry?
3: No właśnie, jak chcemy, żeby był dobry, to trochę tych prób musi być. My się staramy spotykać regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Myślę, że teraz nawet zintensyfikujemy te nasze spotkania, żeby chłopaki mogli
0: na pewno
3: bardziej się w sobie zakochać, bo mało czasu sobie patrzą w oczy.
0: To jest ważne, że jesteśmy otwarci, żeby w Koszalinie nie budować właśnie taką scenę ludzi, którzy chcą przyjść, zobaczyć w komedii. Ja myślę, że to jest takie uniwersalne powiedzenie, tyle czasu trzeba się przygotowywać, ile to potrzeba, czyli ile chcesz, żeby to było albo po mistrzowsku, albo w jakiś dobry sposób. Tu jest trudno, bo to nie jest zamknięta forma. Ada jest na doświadczenie aktorskie, więc czym innym jest, jeżeli mamy scenkę czy dramat i wiemy, jak on ma wyglądać według wizji reżysera czy według scenariusza. Dobrze, ćwiczymy, to już jest dobre, a tu jest komedia, to zawsze może być lepsze albo inne po prostu. To jest improwizacja, o to mi chodziło.
1: Ale tutaj wspomniałeś właśnie o próbach, czyli rozumiem, że w tych próbach też mogą uczestniczyć inni ludzie?
3: Znaczy, był taki pomysł, żeby faktycznie ta nasza grupa się rozrosła jeszcze bardziej, ale ja mam troszeczkę obawy, aczkolwiek jestem mega otwarta, bardzo bym chciała, żeby ktoś do nas przyszedł, tylko po prostu ja wiem, że my jesteśmy specyficzni i jakby my już się trochę tak dograliśmy. Ja wiem, jak z chłopakami pracować.
0: Jestem fajny.
3: No właśnie, tak. Szymon jest bardzo fajny, tylko po prostu nie wszyscy to widzą. Jakby trzeba poznać go bliżej. I z innej strony. Generalnie wszyscy jesteśmy bardzo antypatyczni. Marcin smutny się w ogóle na próbach nie odzywa. Marcin łysy cały czas mówi, że zrobiłby to lepiej. Szymon natomiast próbuje jakoś to wszystko łagodzić, ale nie zawsze mu wychodzi. Znaczy ja myślę, że ja się nauczyłam z nimi sobie radzić, ale oni ze mną jeszcze nie. Także.
1: Dlaczego Marcin Maksywę smutny? Ja muszę się dowiedzieć.
3: Marcin po prostu jest poważnym człowiekiem. Rzadko kiedy się odzywa, ale jak już się odzywa, to powie coś mądrego, w przeciwieństwie do naszej trójki. Także generalnie jest taki bardzo stonowany. Ale właśnie nam jest taka przeciwwaga potrzebna, bo my z chłopakami jesteśmy bardzo emocjonalni i stąd te krzyki, stąd te niepohamowanie czasami w słowach bezsensowne, bo można coś powiedzieć spokojnie.

0: denerwować. No to Marcin jest taką osobą, która nas trochę w tej grupie równoważy i jak jego nie ma, tak jak dzisiaj, no to po prostu, o właśnie, no krzyczymy jeden przez drugiego i...
1: Ale to chyba też jest ważne, no w waszej pracy, jakby nie patrzeć, taki chaos chyba jest potrzebny.
0: No ja się w chaosie odnajduję świetnie, także zapraszam każdego, kto się odnajduje w chaosie.
1: Czyli rozumiem, że zapraszacie jak najbardziej ludzi, którzy też by chcieli występować, którzy chcieliby się sprawdzić, którzy są charyzmatyczni i mają coś do przekazania do was właśnie, żeby się pokazali, żeby przyszli na próbę, zobaczyli jak to jest.
0: Jasne, czekamy. Czekamy na was, przyjdźcie, zobaczcie, zagrajcie z nami. Myślę, że nasz projekt bez budżetu potrzebuje wsparcia. Jak ktoś ma jeszcze pieniądze na koncie, to tym bardziej zapraszam.
1: Ale to jak się zgłosić w takim razie? Gdzie was można znaleźć?
0: Generalnie najłatwiej byłoby po prostu przyjść do CEK-u o 19 we wtorki, bo tam najczęściej są próby i tam najczęściej się widujemy.
1: W Centrum Kultury.
0: W Centrum Kultury 105, dokładnie. Ale też możecie znaleźć nas na Facebooku, czy na Instagramie i po prostu napisać.
1: Czyli możemy liczyć na to, że jeżeli ktoś faktycznie się trafi tak i to wam przypadnie do gustu, to tak wasza grupa też się rozszerzy.
0: Oczywiście, to nawet nie o to chodzi, żebyśmy my jemu przypadli do gustu. Znaczy, on nam, odwrotnie chciałam powiedzieć, że to on musi się odnaleźć u nas, bo naprawdę nie, nie,

0: przypadnie do gustu, to tak wasza grupa też się rozszerzy.
1: Oczywiście, to nawet nie o to chodzi, żebyśmy my jemu przypadli do gustu. Znaczy, on nam, odwrotnie chciałam powiedzieć, że to on musi się odnaleźć u nas, bo naprawdę nie jest łatwo. Jesteśmy taką włoską rodziną, co na końcu rzuca w siebie makaronem, a potem z siebie go.
0: Tak w skrócie, jakbyście mogli jeszcze raz ten cały program przedstawić.
2: Tradycyjnie, wychodzimy, witamy publiczność, robimy rozgrzewkę, żeby się dobrze poczuli. Później ja pokazuję tekst stand-upowy, który jest no niegranym w Koszalinie tekstem. Oczywiście no parę żartów, żeby być pewnym, że już jestem na tych obrotach. Następnie będziemy później robili wieczór komedii improwizowanej. Zapraszamy szczególnie dlatego, że mamy dużo nowych gier, czyli nie tylko publiczność będzie się bawiła i będzie zaskoczona tym, co się dzieje na scenie, ale my również będziemy zaskoczeni, no bo jednak pokazywać coś pierwszy raz na scenie to jest coś innego niż na próbach, bo dochodzi adrenalina, dochodzi publiczność, pomysły publiczności, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Bo to publiczność mówi nam, kim my jesteśmy, albo jakie mamy problemy, albo co musimy rozwiązać, więc to jest magiczne w tym wieczorze, że publiczność nie tylko siedzi i ogląda, ale jakby to też mówi nam, co my mamy robić na scenie. Raz jeszcze powiem, że nie tylko my zapraszamy na nasze próby, żeby ludzie przyszli się sprawdzić. Tak jak słyszycie, Marcin jest smutny, małomówny, ale ma świetne poczucie humoru, więc czasami może ktoś przyjść i po prostu zobaczyć, czy mu się podoba, czy nie. Jest dużo ludzi, którzy chcieliby występować publicznie, albo dużo ludzi, którzy mają poczucie humoru i chcieliby się sprawdzić. Więc zapraszamy i my, i nasz gospodarz Centrum Kultury 105, które bardzo nas wspiera. Mamy świetne warunki, żeby ćwiczyć i też jakby zaraziliśmy się tą filozofią, żeby zapraszać różnych młodych ludzi, bo zależy nam po prostu, żeby w Koszalinie budować fajne środowisko ludzi, którzy chcą coś robić. My akurat zajmujemy się komedią, więc zapraszamy chętnych.
3: Występ projektu Bez Budżetu 28 maja w Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
4: SK Koszalin.
3: Ruch jednokierunkowy, nowe zejście techniczne na plażę i więcej miejsc parkingowych. Łazy przygotowują się do sezonu wakacyjnego. Co ważne, gmina Sianów, w granicach której leżą łazy, nie planuje w samej miejscowości większych, utrudniających turystom życia inwestycji. Szczegóły burmistrz Sianowa Maciej Werwicki.
5: W tym roku dużych inwestycji, jeśli chodzi o infrastrukturę, która będzie przyjazna turystom, za bardzo nie planujemy. Jesteśmy po potężnych inwestycjach około 4 milionów na drogi, które były zrealizowane w Łazach. Natomiast estetyka to jest pierwsza rzecz, bezpieczeństwo na plaży to jest druga rzecz, trzecia rzecz to jest dobra współpraca z Urzędem Morskim i to, co wydarzyło się dzięki tej współpracy, czyli dobry, nowy, bezpieczny zjazd techniczny, który został wykonany. Oczywiście chcielibyśmy, ale nie wiem, czy uda nam się zdążyć do lata wymienić w końcu tą nieszczęsną toaletę. Mamy już wizualizację, mamy środki w budżecie.

0: Najważniejsze to ratownicy z bardzo dobrym, nowoczesnym sprzętem, który funkcjonuje od jakichś 3 lat. Większa ilość miejsc parkingowych, bo od tego roku poprzez inwestycje, które zrealizowaliśmy, w zeszłym roku będzie też więcej miejsc parkingowych. Z jednej strony ktoś powie, miejsc parkingowych, które są płatne, to boli, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie nad morzem miejsca niepłatne, to wtedy ktoś stanie i będzie stał 3-4 dni. Ktoś inny, kto chce przyjechać na plażę na kilka godzin, nie będzie mógł przyjechać na tą plażę, więc może to boli, ale miejsca płatne są wszędzie. Te ceny, jeśli chodzi o miejsca parkingowe w Łazach, są bardzo konkurencyjne. Jedne z niższych chyba na Pomorzu Środkowym, a przynajmniej tutaj w obszarze bliskim nam. Do tego dodam, że jeżeli ktoś jest mieszkańcem gminy miasta Sianów, może skorzystać z preferencyjnych cen, jeśli będzie próbował kupować abonament. Słoneczna będzie jednokierunkowa. Jeżeli leśną jedziemy w tamtą stronę i zawrócimy, to Słoneczna będzie jednokierunkowa i po lewej stronie przygotowujemy ciąg, czy oddzielimy część jako ciąg pieszy, tak żeby piesi mogli bezpiecznie chodzić. Często przy dużym ruchu, popołudniowym czy wieczornym, albo przy różnych wydarzeniach, które odbywały się w tamtych okolicach, był to ogromny problem. Samochody i piesi, a Łazy, pamiętajmy, i tak chcemy Łazy przedstawiać, to jest miejscowość, czy tak promować, bo taka jest to miejscowość. Jest to miejscowość spokojna, rodzinna, ale jeżeli rodzinna, to też rodziny z dziećmi. Jak rodziny z dziećmi, no to też na tych drogach, gdzie łączymy ruch pieszy z samochodowym, jest większe niebezpieczeństwo, więc kierując samochody w jedną stronę spowodujemy, mam nadzieję, że będzie bezpieczniej. Być może czasem lekko mniej wygodnie dla kierowcy, ale to samochód zawsze jest czymś, co jest silniejszy i mocniejszy niż pieszy, który musi się w tym samym miejscu poruszać. Chcielibyśmy zdążyć przed wakacjami, ale jak to bywa urzędowo, projekt organizacji ruchu zatwierdzany przez wszystkie instytucje, to jest jedno, nawet nie patrzę z perspektywy finansowej, żeby to zrealizować, bo tu sobie damy.
1: O przygotowaniach Łaz do nadchodzącego sezonu letniego będziemy jeszcze mówić na naszej antenie.
2: SK Koszalin News.
1: Białogard ma kolejnego honorowego mieszkańca. Tytuł honorowego obywatela miasta został nadany Jerzemu Borowczakowi. To bardzo ważna postać dla Solidarności. W sierpniu 1980 zainicjował strajk w Stoczni Gdańskiej. Został wówczas bliskim współpracownikiem Lecha Wałęsy. Były prezydent uświetnił swoją obecnością galę ludzi wolności w Białogardzie, podczas której wręczono panu Jerzemu ten honorowy tytuł.
3: Gdyby on nie zaczął tego strajku, to nie byłoby Wałęsy też. Ja chyba w kraju mam na koncie najwięcej strajków. I wiem, że najważniejszy jest początek. Najtrudniejszy właściwie. A więc on sobie nie zdawał sprawy, co robi. Miał szczęście, że nam się udało, bo gdyby się nam nie udało, no to by zapłacił wysoką cenę. To wszystko było po to, żeby zmienić Polskę. Zmienić wszystko, co tylko jest możliwe po tamtym niedobrym okresie. Ponieważ wszystko chcemy zmieniać, a to nie jest takie proste, no dlatego, że każdy ma inny pomysł na zmiany. I więc musimy wydyskutować. Więc najpierw było słowo, a słowo czym się stanie. Jesteśmy w okresie słowa. Dyskusji, jak ta Polska, jak ten świat ma wyglądać. Szkoda nam zniszczyć tych osiągnięć, które jednak mamy w tym pokoleniu. I w związku z tym trzeba iść w tym kierunku, że zmieniamy wszystko, co jest do zmiany. To nie idzie dobrze, więc każde ręce na pokład.
1: Jak na miano honorowego obywatela miasta Białogard zareagował Jerzy Borowczak, jak wspomina wydarzenia z sierpnia 1980 roku.
4: Był grudzień tragiczny w Gdańsku. Zabito 50 osób. I myślę, że ten grudzień wcześniej, 56 rok, tak, 68 dla studentów, no ale zawsze Polacy byli podzieleni. Najpierw studenci, potem robotnicy, potem znów robotnicy, studenci, aż w końcu powstały takie organizacje jak Ruch Młodej Polski, jak Komitet Solidarności Studentów, jak Wolne Związki Zawodowe. I wtedy powiedzieliśmy sobie, nigdy osobno, tylko razem możemy ten system pokonać. No oczywiście to sierpnia 80 to była wielka taka rewolucja robotnicza w Gdańsku. No potem osiągnęła to szczyt całej Polski, i górnicy, i hutnicy. No i oczywiście te 2 tygodnie w Stoczni wielu nas nauczyło, jak rozmawiać, jak nie podpalić Polski. Potem stan wojenny i już tak miło nie było, ale w 89 roku ponownie wróciliśmy do rozmów i to dało nam okrągły stół, a przez okrągły stół pierwsze wolne wybory i Polska trafiła na, że tak powiem, łono Europy. Potem Unia Europejska, NATO. To były osiągnięcia właśnie tego strajku w sierpniu 80 roku, w którym dowodził Lech Wałęsa. Ja stąd wyjechałem.

0: Najpierw na misję stabilizacyjną do Syrii, do Egiptu. Później wyjechałem stąd do Gdańska, tam rozpocząłem ten strajk 14 sierpnia i zawsze Białogard był dla mnie ważny. Myślę, że dla każdego, bo jak się spojrzy nawet w telewizji na pogodę, to patrzę zawsze Gdańsk, Białogard. Tak samo bardzo chętnie tu wracam. Mam tu rodzinę, tu była edukacja, tu była pierwsza praca. Także jestem mile zaskoczony, że Kapituła wzięła pod uwagę moją kandydaturę na honorowego obywatela miasta Białogardu i to jest dla mnie naprawdę bardzo ważne. No dzisiaj jeszcze w Polsce mam bardzo dużo nieporozumień politycznych, zwalczających się ugrupowań. No trzeba by nawiązać jeszcze raz do tradycji sierpnia, kiedy byliśmy połączeni, kiedy do Solidarności wstąpiło 10 milionów ludzi. I nikt nie bił się na ręce z władzą komunistyczną. Wszystko było przez dialog. Stąd nagroda pokojowa dla Lecha Wałęsy, że prowadził tą walkę w takiej formule pokojowej.
1: Jerzy Borowczak urodził się w 1957 w Białogardzie. Ukończył zasadniczą szkołę rolniczą w Tychowie, a także technikum budowy okrętów w Gdańsku. Był posłem RP 5 kadencji. Więcej o jego życiorysie można dowiedzieć się z książki Sierpień 80 rozpoczął Jerzy Borowczak. To wywiad Rzeka, który przeprowadziła Beata Gołębiowska, wydany w 2023 roku. Materiał przygotowała Magda Wanowska-Miksa.
2: SK Koszalin.
1: Członkowie Prawa i Sprawiedliwości przedstawili wyniki kontroli poselskiej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Omówili też najważniejsze pytania i odpowiedzi, jakie uzyskali od administracji szpitala. Pozytywnie ocenili jakość usług medycznych, choć sporym problemem jest brak dostępu do niektórych specjalistów, długie kolejki w poradniach i zadłużenie szpitala. O tym posłowie Czesław Hoc i Marek Subocz.
3: Zadaliśmy 32 pytania w 7 działach. Otrzymaliśmy odpowiedź na 22 strony. Przyjęto nas, powiedziałbym, bardzo w sposób taki poważny, komunikatywny, nawet bym powiedział merytoryczny, aczkolwiek potem dostaliśmy odpowiedzi na piśmie i nie ze wszystkimi się zgadzamy i razem postanowiliśmy, że zrobimy taką rewizytę. Szpital zatrudnia 1084 osoby. Na dzień 31 grudnia 2025 zadłużenie. Zobowiązania ogólne wynosiły 70,2 miliony złotych. Zobowiązania wymagalne 8,080 milionów złotych. Zobowiązania ogólne, przede wszystkim to były tak 20 milionów, ponad 20 milionów to były dostawy usług leków i usługi. I uwaga, 9,5 miliona na kontrakty lekarzy i 8,7 miliona z tytułu wynagrodzeń. Dlatego tutaj będziemy też wyjaśniali ten aspekt, jak to jest, że na koniec roku 9,5 miliona na kontrakty lekarzy jakby zadłużenie jest i też 8,7 milionów z tytułu wynagrodzeń. Następnie rzeczywiście zobowiązania wymagalne i też tutaj 5,6 milionów z tytułu dostaw leków i 2 miliony na materiały medyczne. Już możemy sobie podświadomie albo świadomie pomyśleć o pewnych zagrożeniach, bo jeśli dojdzie do tego, że rzeczywiście te zobowiązania ogólne, czy nawet te wymagalne nie zostaną zapłacone, to mogą być perturbacje albo bardzo wielkie ograniczenia w dostawie leków. Jeśli chodzi o zobowiązania publiczno-prawne, one wszystkie są płacone. Czyli jeśli chodzi o ZUS-y, Urząd Skarbowy, VAT Urzędu Skarbowego, PFRON, podatek od nieruchomości, te wszystkie aspekty publiczno-prawne są wypłacone i nie ma tutaj zadłużenia żadnego, jeśli chodzi o zobowiązania wymagalne. Badanie satysfakcji. Jest ankieta satysfakcji pacjentów i uwaga, według tej ankiety 8,55% jest zadowolonych z pracy personelu i funkcjonowania szpitala. Kobiety poleciłyby ten nasz szpital, wojewódzki szpital, innym kobietom w aspekcie opieki okołoporodowej. Poradnie. Oczekiwania na poradnie. Jedno oczekiwanie przeraża. Poradnia neurochirurgiczna. 2676 osób czeka 4 lata. Poradnia okulistyczna, prawie 7 tysięcy pacjentów czeka i pierwszy termin 2029. No i jeszcze jest poradnia hepatologiczna, która bardzo wielu oczekujących jest, ponad 8 tysięcy osób i też jest to sierpień 2027 rok. Najdłużej się czeka na oddział laryngologiczny, tam jest 535 osób w oczekiwaniu, informacje wręcz zatrważające. Natomiast jeśli chodzi o poradnię endoskopową, czeka się na gastroskopię wrzesień 27 i na kolonoskopię czeka się grudzień 27, czyli już teraz się czeka i teraz jeśli

rodowej. Poradnie, oczekiwania na poradnie. Jedno oczekiwanie przeraża. Poradnia neurochirurgiczna, 2676 osób, czeka 4 lata. Poradnia okulistyczna, prawie 7000 pacjentów czeka i pierwszy termin 2029. No i jeszcze jest poradnia hepatologiczna, która bardzo wielu oczekujących, jest ponad 8000 osób i też jest to sierpień 2027 rok. Najdłużej się czeka na oddział laryngologiczny, tam jest 535 osób w oczekiwaniu, informacje wręcz zatrważające. Natomiast jeśli chodzi o poradnię endoskopową, czeka się na gastroskopię wrzesień 27 i na kolonoskopię czeka się grudzień 27, czyli już teraz się czeka i teraz jeśli

0: zainteresowaniu ze strony mieszkańców. Oni też są chętni, żeby zobaczyć, właśnie poznać nas, bo tak na co dzień nie ma miejsca, natomiast nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo przestrzeni naszego miasta wypełnia sektor pozarządowy, czyli właśnie stowarzyszenia i fundacje. Festiwal jest po to, żeby te dwie strony spotkać ze sobą, uprzyjemnić czas mieszkańcom, ale też właśnie nawiązać kontakty, zgłaszać się do wolontariat, to wszystko na festiwalu.
1: No i właśnie co w tym roku w programie, czy będą jakieś nowości?
2: Nowości jak nowości, ale proszę Państwa, proszę traktować festiwal jako taką swoistą giełdę wolontariatu. Z tego względu, że w tamtym roku mieliśmy 63 stoiska stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych, które przedstawiają po pierwsze swoją ofertę, zapraszają do udziału w swoich wydarzeniach, ale również szukają wolontariuszy. Więc tak naprawdę przychodząc możecie Państwo sprawdzić dokładnie, która organizacja jest Wam bliższa sercu albo która do Was bardziej gada. Można porozmawiać, można zobaczyć, co oferują. Każde stoisko to jest coś ciekawego, więc jak gdyby trudno nam jest powiedzieć, co w tym roku organizacje już planują. Mamy na pewno całe miasteczko zabaw. Tak jak zawsze na górce, czyli tam na tym placu, na trawie, gdzie będziemy bawić, gdzie będziemy w jakiś sposób mieszkańców zachęcać do tego, żeby wzięli udział właśnie w tych animacjach. Oczywiście cały plac naszego podwórka pozarządowy, gdzie będziemy karmić. Będziemy dobrze karmić, jak co roku, i polecamy już nasz ziemniak z gzikiem, który stał się w Koszalinie dosyć popularną potrawą, ale również grille, różnego rodzaju kiełbachy. Mamy bardzo pyszne zupki, no i oczywiście słodkości.
1: Czyli nie dość, że można się w piękny sposób zintegrować z innymi mieszkańcami Koszalina, to jeszcze właśnie zrobić coś dobrego, bo rozumiem, że tam również będzie można wesprzeć różne organizacje pozarządowe.
2: Tak, oczywiście, że tak. Każde stoisko oferuje coś dla Państwa. Wszystko zależy od tego, co Wam w duszy gra i co chcecie, że tak powiem, zainwestować. Ewentualnie mogą być to różnego rodzaju przypinki, maskotki, różnego rodzaju naprawdę rzeczy, które wykonują organizacje na sprzedaż po to, żeby wzmocnić swoje działanie.
1: A jakie jeszcze organizacje właśnie mogą się zgłaszać?
0: Do nas. Jest formularz specjalny na naszej stronie pracowniapozarządowa.pl. Tam można wypełnić go i wtedy my się będziemy kontaktować, żeby ustalać szczegóły. Można oczywiście zadzwonić, można przyjść na Dworcową w godzinach 8-16. Bardzo chętnie zachęcamy jeszcze do tego. Poza tym, co przed chwilą można powiedziała, oczywiście będzie ścianka wspinaczkowa, bo to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem od kilku lat, więc specjalnie na życzenie mieszkańców tą ściankę znowu ściągamy. Pokazy różnego typu sprzętu, scena przecież bardzo duża z różnymi występami, także między tymi godzinami 12 a 16 na pewno dużo fajnych rzeczy czeka na wszystkich, którzy tam się znajdą.
1: A czy wiemy, kto na tej scenie wystąpił?
0: Tak, to jest kontynuacja tego, co się dzieje na stoiskach, więc na pewno przede wszystkim organizacje pozarządowe, śpiewacze, recytatorskie, pokazy taneczne, pokazy sportowe, dzieci z koszalińskich szkół i przedszkoli, bo one zawsze otwierają nam we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody, więc przez te kilka godzin faktycznie mamy super prowadzącego, przecież Michał Biliński, który też angażuje gości festiwalu do wspólnej zabawy, do opowiadania, więc na pewno będzie się działo bardzo dużo.
1: Dlaczego warto właśnie wziąć udział w festiwalu organizacji pozarządowych jako Koszalinianie, którzy niekoniecznie są społecznikami, ale chcieliby się zaangażować?
2: Ponieważ tylko i wyłącznie raz do roku jest taka okazja, żebyście w jednym miejscu, w jednym czasie spotkali wszystkich, którzy chcą działać w naszym mieście.
3: Festiwal organizacji pozarządowych startuje 14 czerwca przy ulicy Pozarządowej 1 w Koszalinie.
4: SK Koszalin.
3: Wracamy do wydarzeń zaplanowanych na obchody 760-lecia Koszalina. Dzisiaj trochę o wydarzeniach tanecznych i sportowych w programie m.in. Leśna Piątka na Dychę, czyli Wieki Marsz na dystansie 10 km, Bieg Benedów, rajd pieszy szlakiem kamieni granicznych, maraton pływacki, wyścig rowerowy, rajd samochodowy, Puchar Polski, Pasja Cup oraz Puchar Polski Strongman Koszalin.
5: Robert Rowiński, założyciel studia tańca Pasja. Pasja również obchodzi 20-lecie w tym roku, więc z tego tytułu organizujemy olbrzymi turniej tańca towarzyskiego. Jest to 23 maja na hali sportowo-widowiskowej. Odbędzie się Puchar Polski dorosłych, czyli najwyższej kategorii tanecznej w Polsce. Będą to najlepsze pary polskie i tak jak co rocznie od 20 praktycznie lat przyjeżdżają pary do nas z całej Polski, w tym roku nie zabraknie emocji. Mamy również Puchar Polski w kategorii Under 21, czyli do 21

roku życia, czyli to są dwie najbardziej rozpoznawalne, jakby najbardziej znane kategorie, to są najlepsi tancerze Polski. Wielokrotni mistrzowie Polski również potwierdzili już obecność, że wystąpią na naszym turnieju, jest to dla nas też wielki zaszczyt. Gala wieczorna zaczyna się od godziny 17, nieco wcześniej w tym roku, ze względu na to, że tyle rzeczy się będzie działo tego dnia w Koszalinie, ale tym my dalej chcemy roztańczyć cały Koszalin i jak corocznie robimy jakieś imprezy, które mają możliwość, żeby każdy z Koszalina uczył się z nami tańczyć. Ja jako zwycięzca Tańca z Gwiazdami poprowadzę taką lekcję tańca, bo zbliża się również Dzień Matki. Wymyśliliśmy taki koncept, że każdy dziecko

0: dziecko będzie mogło zaprosić swoją mamę i nauczyć się na hali sportowo-widowiskowej. O godzinie 13 za darmo będzie wejście i będziemy uczyć takie właśnie mamy, które zaproszą własne dzieci.
1: Wioletta Wojciechowicz, Studio Tańca Pasja. Jak najbardziej serdecznie zapraszamy na nasze największe wydarzenie w przeciągu tych 20 lat. Rozpoczynamy o godzinie 9 turniej tańca towarzyskiego. Natomiast to, co nas bardzo mocno wyróżnia, to to, że zawsze co roku staramy się organizować też taką strefę bezpłatnego wejścia na takie wydarzenie i też będzie to miało miejsce również w tym roku. Tak jak w ubiegłych latach biliśmy rekord Polski, w tym roku po prostu darmowe wejścia dla mam z dziećmi na naukę tańca. Oprócz tego będzie przygotowana darmowa strefa zabaw, dmuchańców, animacji, konkursów dla dzieci. Będzie można też skorzystać z bezpłatnej nauki tańca, bezpłatnej nauki akrobatyki, gimnastyki. Będą konkursy z nagrodami, także serdecznie zapraszam, godzina 13. Będzie również festiwal nowoczesnych form tanecznych, więc będzie to naprawdę taki dzień pełen tańca.
0: Iż corocznie rzeczywiście odwiedzana jest jakaś gwiazda. W zeszłym roku prowadziła Agnieszka Kaczorowska, Ilona Krawczyńska, Rafał Maserak, Kuczaj, czy Mateusz Chłatki, czy Edyta Herbuś. W tym roku również będziemy mieli taką gwiazdę, więc proszę śledzić nas na naszych social media.
2: Karol Kołaszewski, jestem organizatorem Pucharu Polski Strongman wraz z panem prezydentem, z Urzędem Miasta oraz Centrum Kultury 105. Już dzisiaj was zapraszam na dzień 23 maja o godzinie 13:00, Koszalin Arena.

0: Będzie to naprawdę taki dzień pełen tańca.
1: Iż corocznie rzeczywiście odwiedza nas jakaś gwiazda. W zeszłym roku prowadziła Agnieszka Kaczorowska, Ilona Krawczyńska, Rafał Maserak, Kuczaj, czy Mateusz Chładki, czy Edyta Herbuś. W tym roku również będziemy mieli taką gwiazdę, więc proszę śledzić nas na naszych social media.
2: Karol Kołaszewski, jestem organizatorem Pucharu Polski Strongman wraz z panem prezydentem, z Urzędem Miasta oraz Centrum Kultury 105. Już dzisiaj was zapraszam na dzień 23 maja o godzinie 13:00, Koszalin Arena.

0: mogę coś powiedzieć o zawodach. Odbędzie się 6 konkurencji w tym roku, a też mogę się również pochwalić, będzie jedną konkurencją, tak jakby niespodzianką, coś innego. Będą 2 konkurencje związane z tirem. Jedną konkurencję trzeba będzie pchać tira, kolejną konkurencję trzeba będzie go przepchnąć całego. Także tego jeszcze w Polsce nie było. Zawodnicy jeszcze tego nie wiedzą, co ich czeka. Także myślę, że będzie dla nich to wielka niespodzianka. Oprócz tego waga około 16-17 ton z wydłużaną wyczepą, naczepą. Naczepa około 17 metrów, jakoś tak, no ciężko mi teraz powiedzieć. To będzie przepchanie tira. Kolejną konkurencją będzie spacer Bushmana, zwany dawniej. Ciężar będzie 370 kg. Będzie waga płatu, też będziemy trzymali około 30 kg w jednym ręku na wysokości nad głową, dasz na czas. Będzie wyciskanie dużej belki. Belka około 140 kg na czas, na ilość powtórzeń. Sędziami tego wydarzenia będą Sławek Toczek, legenda Strongman, Krzysztof Radzikowski, też również legenda Strongman oraz aktualnie gwiazda telewizji programu Goglebox. Prowadzącym całą imprezę, całe zawody będzie Jarosław Dymek, również kolejna legenda Strongman. Także gościem specjalnym będzie nasz koszaliński ciężarowiec, tak, pan Wojciech Natusiewicz. Cóż można powiedzieć jeszcze o zawodach? Podczas całej imprezy będą 3 konkurencje dla publiczności, także panie, mężczyźni, kobiety będą mogli się spróbować. Będzie też konkurencja dla najmłodszych, czyli dla dzieci, też będą mogli sobie spróbować fajnie. Będą też pokazy walki, będą pokazy też taneczne, także serdecznie zapraszam. 23 maja, godzina 13, Koszalin Arena, tereny porządkowe.
1: Szczegółowy program wydarzeń z okazji 760-lecia Koszalina dostępny jest na stronie Centrum Kultury 105. Materiał Agnieszki Górskiej.
2: SK Koszalin.
1: Pomerania Basket to nowy klub sportowy, który powstał w Darłowie. Głównym celem jest zaszczepienie w młodych mieszkańcach miasta miłości do koszykówki, nauka tej dyscypliny sportu oraz udział w zawodach sportowych. Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu i cały czas można się jeszcze zapisać, mówi trener klubu Tomasz Kościelny.
3: Darłowo nie ma jakichś wielkich tradycji koszykarskich związanych szczególnie jakby z działalnością klubową i młodzieżową. No i mieszkając tutaj już 12 rok, postanowiłem, że trzeba to zmienić, jako że sam jeszcze jestem czynnym amatorskim koszykarzem. Udzielam się tutaj w koszalińskiej lidze kalki. Staram się czasami jeszcze jeździć na jakieś turnieje, odbojów. Gramy 3x3. Więc jesteśmy aktywni. Postanowiłem, że chciałbym się tą swoją wiedzą i pasją podzielić z młodzieżą. No i postanowiłem, że założymy sekcję, tak? Więc na tą chwilę założyliśmy sekcję, która pracuje na tą chwilę bardzo tak, że tak powiem, otwarcie. Skupiamy 2 grupy młodzieżowe, jedną chłopięcą i drugą dziewczęcą. No i już tak od kilku miesięcy pracujemy.
4: Wspomniał pan, że

0: walki. Staramy się czasami jeszcze jeździć na jakieś turnieje, odbojów. Gramy 3 na 3, więc jesteśmy aktywni. Postanowiłem, że chciałbym się tą swoją wiedzą i pasją podzielić z młodzieżą. No i postanowiłem, że założymy sekcję, tak? Więc na tą chwilę założyliśmy sekcję, która pracuje na tą chwilę bardzo tak, że tak powiem, otwarcie. Skupiamy dwie grupy młodzieżowe, jedną chłopięcą i drugą dziewczęcą. No i już tak od kilku miesięcy pracujemy.
1: Wspomniał pan, że...

0: takim ruchem, że będziemy szli w dobrym kierunku. Tak jak wcześniej powiedziałem, teraz skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby po prostu młodzież, która do nas przychodzi, żeby nie uciekała od nas.
1: Ale rozumiem, że jakby cały czas klub jest otwarty, w sensie zapisywać się można. Tak, właśnie, tak, jak to zrobić, jak sobie zaplanować czas, jeśli ktoś miałby ochotę przede wszystkim poznać swoje możliwości i zobaczyć, czy to jest sport dla niego.
0: Generalnie ćwiczymy dwa razy w tygodniu, poniedziałki i środy od godziny 15.30 do godziny 17.30 w szkole SP3 tutaj na sali przy ulicy Franciszkańskiej. I robiliśmy już tutaj z Urzędem Miasta akcję seryjną, tak, czyli podczas ferii zimowych były jakby ferie z koszykówką, była otwarta sala, można było przychodzić. Jedni zostali, drudzy nie wrócili, ale przychodzą, pytają, więc mówię, no na tą chwilę nie mamy dodatkowych rzeczy, ponieważ nam niestety jest tłok na halach.
1: Bierzecie, czy braliście udział już w jakich zawodach, żeby sprawdzić właśnie swoje
0: możliwości?
1: Jeszcze nie.
0: W przyszłym tygodniu, 17 maja jedziemy na pierwszy turniej do Gościna, tam też w Gościnie. W takiej małej gminie budują jakby struktury i tak dalej, mają tam fajne warunki, jesteśmy w stałym kontakcie. Idziemy na taki pierwszy towarzyski turniej. Taki troszeczkę na zasadzie drużyny będą mieszane, ponieważ tam też sekcje, które grają, są w mniejszych miejscowości, więc umówiliśmy się wszyscy, że będziemy mieli tak zwaną kategorię open, ale w starszej drużynie to 80-90% to są właśnie nastolatkowie do uzupełnienia składu, żeby to też miało jakiś tam ten, są grający trenerzy, po 2-3 osoby takie troszeczkę starsze ułożone. Więc na takiej zasadzie. No i potem planujemy wystawić się na jakichś turniejach 3x3, które już tutaj jakby w sezonie letnim się odbywają. My też organizujemy po raz trzeci w tym roku turniej barbecue w Paskach pod Darłowo. 3x3 właśnie i w tym roku też chcemy dołączyć grupę młodzieżową.
2: Przypomnijmy, chętni do uczestnictwa w zajęciach mogą się zgłaszać w każdy poniedziałek i w środę w hali sportowej w podstawówce numer 3 w Darłowie. Początek zajęć o 15.30. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Trwa konkurs na nazwę nowego żłobka w Koszalinie. O szczegółach Anna Makarewicz, rzecznik prezydenta Koszalina.
4: Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj ogłosił konkurs na nazwę nowego żłobka w Koszalinie, który jest zlokalizowany przy ulicy Lechickiej 45. Inicjatywa ma na celu zaangażowanie mieszkańców w tworzenie tożsamości nowej miejskiej placówki oraz wyłonienie nazwy, która najlepiej oddaje jej charakter. Zgodnie z założeniami nazwa żłobka powinna budzić pozytywne skojarzenia, być przyjazna zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, a także podkreślać bezpieczeństwo, troskę i zrozumienie. Wartości kluczowe dla tego typu miejsca. Istotne jest również, żeby nazwa była łatwa do zapamiętania i wymówienia przez maluszki. Żeby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaproponować maksymalnie 3 nazwy. Formularz dostępny jest online pod adresami koszalin.wdialogu.pl oraz koszalin.pl. Można go również otrzymać w wersji papierowej w urzędzie, a wypełniony dokument należy dostarczyć do 15 maja. To nie tylko okazja do wykazania się kreatywnością, ale także szansa na nagrodę. Autor zwycięskiej nazwy otrzyma kartę podarunkową o wartości 500 zł do wybranego centrum handlowego w Koszalinie. Konkurs skierowany jest do wszystkich.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Możecie znajomym przekazać, że w SC są do zgarnięcia bilety na matę. Razem ze mną teraz Ola. Cześć Ola.
1: Cześć.
0: Jak tam sobota mija? Już jakieś sprzątanie było, czy na razie leniwie?
1: Nie, my majówkę teraz zaczęliśmy, jesteśmy w Kazimierzu.
0: Wow, no to się nazywa sobota. Ja się postaram, żeby ta sobota była jeszcze lepsza. Słyszałem, że ty może wielką fanką maty nie jesteś, ale za to znasz ogromną fankę maty. Kto to jest?
1: Moja córka jest ogromną fanką maty, jej przyjaciółka.
0: Ale no to udowodnij mi, że ta córka jest fanką maty, no.
1: Udowodnij, że jesteś fanką maty.
2: Udowadniam.
1: Ale w jaki sposób możemy udowodnić?
0: No właśnie, no.
1: Jakąś piosenkę, może kiedy ma, ile mata ma lat?
0: Nie, no.
2: 26.
0: A, to dużo o macie wie. Jak córka ma na imię?
1: Nadia.
0: Nadia, a jaki jest twój ulubiony kawałek maty?
2: Echo,
0: okej. Okay. Tutaj mama napisała, że ty masz 18 niedługo. Zaraz, czy ty w tym roku maturę piszesz?
1: Nie, napisałam, że mam 18 niedługo.
0: A nie, 18 maja ma urodziny.
1: 18 maja ma urodziny.
0: Ale to postarzałem ją troszeczkę.
1: Troszeczkę tak. O jakieś 6 lat.
0: Ale to już niedługo. A zaraz, czekaj. Ola, słuchaj, to jakbyś ty wygrała, załóżmy, bilety na matę, to byś puściła tak córkę?
1: Nie, no pojedziemy razem.
0: A, okej.
1: Okay. Pojedziemy razem.
0: No, tak.
1: Zrobię to dla niej.
0: A ty w ogóle jej lubisz
1: przyjaciółka...
0: Lubisz matę?
1: No ja tam... Powiedzmy, że coś tam słyszałam. Może wielką fanką nie jestem, ale jak muszę, to słucham.
0: I przymkniesz uszy, jak się jakieś tam przekleństwa trafią w razie czego.
1: No niestety. Jej przyjaciółka już ma bilety, więc ona już jest teraz zafascynowana, nie?
0: A, no to postaramy się zrobić tak, żeby twoja córka nie musiała zazdrościć. To teraz daj na głośnik, bo ja tobie i twojej córce Nadii mam coś ważnego do przekazania.
1: Daj na głośnik.
0: Nadia, jesteś tam, słyszysz? Bo ja, uwaga, teraz na antenie Radia SK w tym momencie zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert maty na PGE Narodowym w Warszawie. Ten okrzyk radości potwierdza, że jest największą fanką maty, Ola.
2: Dziękuję.
0: Dobrej zabawy.
1: Dziękujemy
0: wam życzę.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
0: To teraz, Ola, odpalaj matę, słuchaj, ucz się dyskografii, żebyś dobrze. Potem się dobrze z córką bawiła.
1: Dobrze, dzięki.
0: Trzymaj się, hej.
3: Dzięki. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No,

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w SC.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Reklama. Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Halo, halo! Wróć do Pewexu i kup swoje nowe jeansy. Wranglery i Lee czekają na ciebie w nowym outlecie Dziki Jeans. Koszalin Wańkowicza 17.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50/50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kartę Ekstra.
11: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

Załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Pauza w Radiu SK. Ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy miks hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata. Między innymi Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK. SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można. Wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami. I to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SK.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii

0: W aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło Ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: I po reklamie.
13: Zbliża się 11. Zaczynamy SK News. Marcin Grodzki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
14: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
13: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO SA. A firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc gonią Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
15: Punktualnie godzina 11, sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to...
16: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
15: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? Jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obiad dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią, albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz.

0: pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć, także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety, tym razem Kazik, no nie pomoże żonie w sprzątaniu, a słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
3: Autopromocja.
10: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał infolejny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
17: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
18: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
19: Tylko w tę sobotę mango 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ach, te dżinsy z Feveksu.
4: Niebanalny styl twojej młodości, ciągle aktualny. Odwiedź nowy outlet Dziki Jeans. Koszalin Wańkowicza 17. Dawny Feveks.
5: Panie kierowniku, dostawa przyjechała!
6: Oj, Skłoda!
7: Nie Skłoda, tylko szkło, panie Henryku. A szkło to mówiłem, żeby zamawiać w Szkiełku.
6: W Szkiełku?
7: Tak jest, panie Heniu, w Szkiełku. Jest solidnie, terminowo i bez Szkłody.
8: Szkiełko oferuje szkło, lustra, oprawę obrazów, fazowanie, krawędziowanie szkła oraz frezowanie, grawerowanie w szkle. Zakład Szklarski Szkiełko. Koszalin, ulica Młyńska 76. www.szkiełko.com.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt

0: objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: MG3 Hybrid Plus 2026 w DMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. DMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: I po reklamie.
13: Koszalin na czasie.
14: Lucyna Wojtów, Puchar Polski w tańcu towarzyskim zawita do koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej. W programie turnieje taneczne, darmowa lekcja tańca dla mam z Robertem Rowińskim oraz finałowa gala z udziałem Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. 23 maja zapowiada się cały dzień tanecznych emocji i atrakcji dla całych rodzin. 30 maja ulicami miasta przejedzie Night Skating Koszalin. Uczestnicy pokonają ponad 7-kilometrową trasę przygotowaną zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych rolkarzy.
15: Minęła 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dechowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
16: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
17: Obawiam się lektury, jaka może być.
18: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
15: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
19: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że tak, że SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
20: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
19: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś UFO-ludka spotyka. Na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Można poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: To są hity na czasie Damiano Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja, odlot ściśle tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z Poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot. I już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki.
1: Reklama.
2: No cześć, byłeś pan już w dawnym Pewleksie przy dawnej Kniewskiego?
3: A warto tam pójść?
2: Idź pan i będziesz pan zadowolony. Jeansy, koszulki, kurtki, czapki firm Wrangler i Lee w outlecie Dziki Jeans przy Wańkowita 17. Oczywiście w Koszalinie.
4: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Paweł Błogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę, no i Karolina się odezwała na Messengerze SK.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a pójdziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Nic złego nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na 3 weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Bogaj z wami zostaje.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
10: I po reklamie.
11: Jest 13. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
12: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
11: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petra

0: Walteria Maggiara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie już awans. Biała Gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Job.
1: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
0: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki. Zaczynamy 13 w Radiu SK razem z hitami na czasie. Już za moment gram wam coś bardzo przyjemnego, bo ten numer w ostatnich tygodniach jest moim ulubionym. New Religion od Bibi Rexy, a po 14 pojawi się też Roxy z White'em. Warto zostać z Radiem SK. Paweł Boga. Boga i zapraszam. Enrique, na początek.

0: 18 minut po 13. To oczywiście Shakira w Radiu SK, czyli największa fanka mundialów. Ona już za nami. A teraz słuchajcie, dobra informacja dla wszystkich kierowców. Orlen czwarty raz w tym tygodniu tnie hurtowe ceny paliw. No a to oznacza, że dzisiaj litr tej popularnej 95 jest za maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Wygląda na to, że te weekendowe wycieczki właśnie stały się nieco mniej bolesne dla portfela. No, dajcie znać, jak u was jest z tymi wycieczkami w trasie, w domu, gdzie jesteście, co robicie. Ja, uwaga, zaczynam, ja jestem w pracy i za chwilę gram hit od Bledki.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jakob.

0: A po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
3: masz. To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: I love it, takie hity. 24 minuty zostało nam do 14. To oczywiście hity na czasie w Radiu SK. A tak sobie myślę, jak wygląda teraz tradycyjna polska kuchnia i co tam można usłyszeć?
1: Pizza oczywiście.
2: Pizza czy kotlet schabowy?
1: Pizza.
0: No właśnie, pizza czy kotlet schabowy, a może pierogi? Słuchajcie, czyli wielkie ustalanie, co dzisiaj na obiad pewnie już się zaczęło w wielu polskich domach. U mnie schabowy, czyli tradycja. Ja sobie też wyczytałem w internecie, że te schabowe smażone na smalcu podobno smakują lepiej. Ale są też dietetycy, którzy mówią, że nie można, to jest grzech. Ale wiadomo, my Polacy wiemy swoje. Taki schabowy daje podobno tyle energii, że po obiedzie można by było spokojnie rowerem wjechać na Giewont. No albo chociaż dojść do kanapy. Radio SK. Ja wybieram tą drugą opcję.
3: Reklama. W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
4: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: To będzie osama.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

7 minut zostało nam do godziny 14. No tak już jest, że przy hitach na czasie czas szybciej leci. No ale żeby były te hity, no to muszą być też głośne nazwiska. Na przykład Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Robin Schulz, czy na przykład James Hype. Jest ich mnóstwo, a łączy ich jedno. Możecie ich usłyszeć w SK Live Remix. W każdy piątek od 20 gramy dla was takie klubowe perełki, które rozkręcają parkiety na całym świecie. A jeśli przegapiliście wczorajszy live, uwaga, mamy dla was też specjalny klubowy stream w naszej aplikacji. Pobierajcie ją już teraz, no i bawcie się gdziekolwiek będziecie mieli naszą łapkę.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia.

0: Połączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
2: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: I po reklamie. Koszalin na czasie.
6: Rudzna Wojtów. Dni Koszalina potrwają od 21 do 24 maja i będą głównym świętem 760-lecia miasta. W programie koncerty, parada historyczna, wydarzenia sportowe, noc muzeów, food trucki i atrakcje dla rodzin. Na zakończenie zaplanowano rajd i urodzinowy tort. Ale to jeszcze nie koniec wydarzeń. W Koszalinie 28 maja w Centrum Kultury 105 odbędzie się wieczór komediowy. Projekt bez budżetu, pełen improwizacji, spontanicznych scen i humoru bez scenariusza. W programie także stand-up Szymona Łączkowskiego.
7: Marcin Brodzki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik podpułkownik Dariusz Rozkosz.
8: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
7: Obiekt rano znalazł przechodzień. Służby na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
9: To jest ekipa filmowa.
10: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
11: Jest rozłożone dużo rzeczy.
12: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
7: A słyszymy od mieszkańców, a w rolach głównych w filmie mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe. 14 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę z hitami na czasie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Dzisiaj świętujemy Dzień Unii Europejskiej, więc przygotujcie się na newsy z Brukseli. Zerkniemy sobie na kilka unijnych absurdów. Zostańcie z nami, a już za chwilę numer 4 gorącej dwudziestki. Andy Dust, łapie za mikrofon, zróbcie głośniej.

0: bardzo fajny, bardzo przyjemny. Teddy Swims w Radiu SK, 16 minut po godzinie 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej. Unia Europejska jest super, bo oczywiście, no granice znamy tylko z opowiadań, nie tak jak nasi rodzice, no ale ich przepisy czasami bywają dziwne, bywają bardziej zakręcone, no bo czytam, że raz marchewka zostaje u nich owocem, był taki skandal, innym razem ślimak staje się rybą, był taki skandal, a urzędnicy mierzyli nawet kąt wygięcia bananów z Grecji, żeby sprawdzić, czy trzymają wymiar. Był taki skandal. No właśnie, tak, tak, tak się właśnie dzieje. Dzisiaj Dzień Unii. Życzymy wam wszystkim, żeby wasze życie było proste w Unii, no w przeciwieństwie do tych bananów.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.

0: Dua Lipa i Physical West. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2115. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2115. Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. Radio SK. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

0: Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie, albo o polskiej piłce, słuchajcie, dzisiaj sprawdzam. Trzy mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak, Liverpool, Chelsea, jak na razie 1-0, będziemy sprawdzać ten wynik. Radio
1: SK. Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu, Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: MG 3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
6: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa tajna kara.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: SK, byle do 15 i Weekend Junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Nie.

0: niestety, takie życie. Ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo?
1: Drogi Eskatimie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonety. Czy w domu, czy na zewnątrz? Zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.

0: salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią, albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Następne kup w Jiki Jeans, Wrangler Lee Outlet, koszalin Wańkowicza 17, dawny Pewex.
1: I po reklamie.

Te hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bebe Rexy, New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. No i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonathan, PZ Liwka, zaczynamy.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. Jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Oskar Cyms słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty zostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cyms za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
0: Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino czy coś.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i

Ciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy dzień dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i

0: Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I bo.

6 minut zostało nam do godziny 16. Obiecałem wcześniej, że zdradzę, jak załatwić sobie wolny weekend za granicą. I uwaga, zdradzam sekret. Pobierajcie już teraz aplikację Radia SK. Tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa. No i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Prawie łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Keno kręci nas już 8.

0: 18 lat,
1: a my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
8: I po reklamie.
9: Koszalin na czasie.
10: Lucna Wojtów. Nowe filmy, relacje ze stadionów i z koncertów. W kinie każdy znajdzie coś dla siebie. Pierwsza z premier to połączenie fantastyki z akcją, czyli Mortal Kombat 2, a kolejna to komedia Sprawiedliwość Owiec. Tym, którzy mają ochotę wybrać się do kina, możemy przekazać podwójne zaproszenia do kina Helios w Koszalinie na dowolny seans. Aby je wygrać, wystarczy napisać, kto odpowiada za reżyserię komedii Sprawiedliwość Owiec. Odpowiedzi wysyłajcie na nasz adres koszalin@sk.pl.
11: Muzyka się żyje.
12: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka.

numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada.

Radio SK.

0: Simple, łatwo ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Essie.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks. Podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu SK. Proszę się ładnie przedstawić.
2: Sabrina Madonna.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Dzik jest dziki, dzik jest zły. Pomyliłem coś. Dziki nie jest zły. Dziki jest jeans. Wrangler Lee Outlet Koszalin, ulica Wańkowicza 17, w dawnym Pebeksie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2290

0: Odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. To będzie ostatnia reklama.

0: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoń otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
4: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
5: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
4: Tak.
5: To jest mniej więcej
4: nie znaczy,
5: to samo.
4: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
3: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego. Ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów. To nie jest koniec Kwiatu Jabłoni. Ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena, A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aven w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak, Dawid Podsiadło i jego sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama. Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
0: I po reklamie.
13: When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de

0: Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
12: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
14: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
15: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i Swam. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na Matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie.

0: Reklama.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 3 lat. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacji.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: I po reklamie.
4: Koszalin na czasie.
5: Lucyna Wojtów w Kołobrzegu. Za 2 tygodnie startują regaty Trzy Perły. W programie m.in. parada jachtów, pokazy ratownictwa wodnego i strefy gastronomiczne. Z kolei 21 maja rozpoczną się Dni Koszalina z koncertami, spektaklami i wydarzeniami sportowymi. Na scenie pojawią się m.in. Brodka, Problem, Kasia Nosowska, Krzysztof Zalewski oraz Krzesimir Dębski. Przed nami również 6. edycja SK Rider Show 23 maja w Drawsku Pomorskim. Czeka na Was prawdziwe święto motocykli i motoryzacji.
6: Muzyką się żyje.
7: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Subeme La Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK i jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na sk.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć, a Podium zamyka win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram Wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Imprezka. SK.
7: Wczoraj razem z Wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co Wy na to? Damiano Dawid, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Mati Fuczyło, cześć.

I chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayn, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć. Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hail May i Closure.

0: All the Things She Said to Tatu w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze. Możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302. A ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach i jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam! Radio
0: SK. No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School. 4 pory roku w Radiu SK to jest imprezka, 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzam, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia-Pogoń. 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechii mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corys. The Corriators za chwilę.
2: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
13: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
12: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
14: Ten zabójca nie popełnia błędów.
12: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3,17,41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8,11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie orkiestra 2026 to ich najnowsze hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19, to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
2: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielskie ustne i polskie ustne i mam dość.
1: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast, o właśnie, o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na narodowy na Matę zgarnąć. Radio SK. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

Dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem. I udawać, że go nie ma. Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 obliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka Was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów.

0: Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195

0: Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
4: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
3: Kasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca Kwiatu Jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy Dead Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS 2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żuga zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień, w sobotę, w Uniejowie. Potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj.
5: Imprezka.
6: Imprezka.
5: Imprezka. Imprezka.
3: W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekamy na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na te od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejne.

Hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się bez C. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

i faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A co Magic System? To jest imprezka w sobotę 9 maja. Jest przyjemnie, ja to Mati Puczyło, cześć, witajcie. Mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo. Ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny. To powtórka akcji, którą mogliście już poznać. A właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna. Wiadomo kiedy, wiadomo z kim. Polecicie? Nie wiadomo dokąd. No właśnie o to chodzi. Od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą, Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też zgłoszenia. No i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć, Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

0: Tak mówią dziewczyny z ekipy LOR. Wszystko jedno, wszystko źle, to jest Radio SK, a ja dzisiaj sprawdzam, co mogłoby już minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosówki na eskowym Messengerze, natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech, za naszymi granicami. Ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych. Mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i no i właśnie, kierowca rozpłynął się bez śladu, nie wiadomo gdzie jest, nikt nie może go teraz namierzyć. No i to jest dopiero tryb zostaw. Nie wracajmy do tego. Radio SK. Ja podziwiam. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Policeman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach. I dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że SK dodaje mocy w biegu. Tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 km, no to nie słyszy się już często muzyki, tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Sabrina Carpenter i Espresso.

0: To Christian, Marky Foskars and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was. I wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Bolta, i dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula, to już za chwilę.

0: Reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
4: I porę.
5: Koszalin na czasie.
6: Lucyna Wojtów. Koszalin w najbliższym czasie będzie mocno taneczny i mocno rozrywkowy. Nadchodzi Pasja Cup, czyli wydarzenie, które zamieni miasto w stolicę tańca towarzyskiego. 23 maja na parkiecie pojawią się najlepsze pary z całej Polski. A rywalizacja zapowiada się naprawdę gorąco. Będą też goście specjalni Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Ale to nie wszystko, bo 28 maja w Centrum Kultury 105 odbędzie się wieczór komediowej improwizacji. Wystąpi projekt bez budżetu. Tu nie ma scenariusza, bo tworzy go publiczność.
7: Muzyką się żyje.
8: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram w antenę kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej. Tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania.

słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagra u siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barce na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. A ja mam dla was i zespoły, i solowe występy, i wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie. To na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć, zgłaszając się na sk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata, i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to Mio, Izalia i Dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko na innego rapera nowy kawałek, który nazywa się Echo, a teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na SK.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No
1: na
0: dobra.
1: Ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Okay. Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.
1: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
0: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
1: Dzięki bardzo.
0: No to pięknie.

0: Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
1: Wow.
0: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
1: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
0: Oczywiście.
1: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
0: Dzięki bardzo.
1: No to pięknie.
0: Dzięki bardzo.
1: No to pięknie.

to Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na sk.pl, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bibi Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko.

i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów. Między innymi Armin van Buuren, ale nie tylko.

Na rzeczy aż do 3 nad ranem. No to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: Koszalin na czasie.
1: Lucna Wojtów, dni Koszalina coraz bliżej. W tym roku zapowiadają się wyjątkowo intensywnie od 21 do 24 maja. Miasto wypełnią koncerty, spektakle, sport i rodzinne atrakcje. Na scenie pojawią się m.in. Brodka, Problem, Kasia Nosowska, Krzysztof Zalewski oraz Krzesimir Dębski, więc muzycznych emocji na pewno nie zabraknie. Do tego 23 maja odbędzie się Międzynarodowy Bieg Wenedów z biegami dla dzieci, młodzieży i biegiem głównym na 5 km.
2: Muzyką się żyje.
3: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia, a kawałek BDOS-a i Mai Mecan Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio o weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die.

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bledka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Way Too Long. Minuta po 21 to jest imprezka, a jak u was? Imprezka już rozkręcona, czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Ocencie zresztą sami. Radio SK. To ja gram.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. A wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. Chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze. Bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone. I to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie. Ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli.

przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gibbs, Dope House for Money, Give In. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretniej z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się.

0: stygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale Westy mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Nawet kilku.
3: Dobra, skołaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I twój znajomych na sk.pl. Autopro.